0: Owocowało ono albumem zatytułowanym Blue Guitars, czyli błękitne, niebieskie gitary. To zupełnie niesłychane przedsięwzięcie, o którym już w Radiu Baobab mówiliśmy, ale może przypomnę, że przez kilkanaście miesięcy, dzień w dzień, niemal bez chwili wytchnienia, Chris napisał 130 premierowych piosenek, nagrał je w studiu i spowodował ich publikację na aż 11 płytach kompaktowych, zebranych w gigantyczny album fonograficzny, o tym tytule już mówiłem, Blue Guitars. Do tego album został przez niego własnoręcznie oprawiony graficznie, obrazami, które też mają jako swój główny temat błękitne gitary. To wszystko razem jeszcze jest uzupełnione pewną ideologią, mianowicie taką, że przez te 11 albumów wiedzie nas Chris do takiego punktu świadomości, w którym uświadamiamy sobie, że wszystko to, czym jest dzisiejsza muzyka, przeszło przeobrażenia związane z tą muzyką, którą ja bardzo kocham, a jak sądzę, też znaczna część słuchaczy Radia Baobab lubi, jeżeli nie miłuje. A mówię o bluesie. Blues to jest również credo muzyczne i chyba nie tylko muzyczne samego Chrisa, o czym, jak sądzę, przekonają się Państwo, słuchając tego wywiadu. A w zasadzie nie będzie to wywiad, bowiem kiedy posłuchałem tego, co nagrało się w wyniku tej rozmowy, doszedłem do wniosku, że szkoda byłoby przykrywać wypowiedzi Chrisa moimi polskimi niezdarnymi tłumaczeniami. On mówi tak dźwięcznie, tak jednocześnie pięknie, tak przekonywująco i tak z taką miłością do tego, co, czym jest blues, że ci z Państwa, którzy będą mogli to zrozumieć, ci, którzy znają angielski, będą mieli o wiele większą radość z tego, niż gdybym tłumaczył. Natomiast ci, którzy nie do końca to wszystko zrozumieją, myślę, że i tak będą zachwyceni tym, jak melodyjnie o swoich dokonaniach mówi Chris. No a może też z lekkim dydaktyzmem to dodam, zachęci to Państwa do nauki języka angielskiego. No, to przystępujemy do wędrówki muzycznej z Chrisem.
1: This is Chris Rea, you're listening to Radio Baobab. I'm now making surreal paintings of mountains, and they're in blue. And I'm also reading a book that I've just got by a guy called Goethe, who's German, and he is saying, he's asking the question, do you see blue when you feel blue, when you close your eyes, or do you feel blue if you see blue? And it's a fascinating book, and there is something, I think there is a connection. Well, because when I hear Miles Davis kind of blue, and I look at one of the old album sleeves that's done in blue sepia, it's like it looks like the sound. And that sounds a crazy thing to say. When I go out with my wife, I wear a blue shirt. She always asks me to wear a blue shirt. I don't think I'm a workaholic, I think I'm a loveaholic. You know, like, for example, here, I'm looking at this place, and I want to be in this place. I want a place like this in my village. I love things to do with the blues, and I like to be surrounded by it, and it's not work. A lot of people on the outside, in show business, they think this is a crazy amount of work for one man in a year. But for us, for Martin Ditcham especially, who I couldn't have made the record without, It wasn't work at all. You know, he was doing it in between his job. He was working with two other bands, a guy in Germany and a guy in Ireland. And when he had a day off, he would come to the studio because we were all so excited. For us, not a lot of journalists go this deep. People like you can, so I can say this. The music was always there. We never think about the music. We never talk about the music because it's within us. And we've been doing it for a quarter of a century now. What was really made us like children was the sounds, getting the sounds. Thinking, okay, I want a sample of a Robert Johnson, or I want a sample of Willie Johnson. So I'm going to make the sample. I'm not going to use Willie Johnson. I'm going to be Willie Johnson.
2: Create the sample yourself.
1: Yeah. And it was goosebumps. I don't know what you say in Polish for this, yeah. But all the time, and even sometimes, tears.
0: Płyta pierwsza, Beginnings, czyli początki. The first CD, Beginnings, West Africa, Slavery, Mystic, and Ethnic Instruments.
1: The strange thing that happened was that Sylvan, as if it was some kind of LSD dream, Sylvan started to become a black man. And he started to sing perfect and play absolutely. And we all started looking at him, and he said to me, Chris, I know what you're thinking. And I said, what? He said, you didn't realize for 20 years, because we're such good friends, I am black. And we'd never thought of it, you know, before. You just didn't think about it. And Robert Hawaii is Trinidad black. And I never ever talked about it. But once Sylvan started singing, and once he started playing African scales, wow. Absolutely, yeah. I mean, he was embarrassed because he loved it. But it's primitive. And as one of the top jazz musicians in Paris, playing primitive, childlike things, it's considered not very good musicianship. And it's naive and primitive. And I just... And even my sisters, my daughters came in and they said, Papa, who's the African man? And I said, it's Sylvan. And they were going, what? It was great. And the very first thing of Beginnings is to actually, we couldn't resist it. The debate was, is it too early to bring electrical? But it was, I couldn't resist when I heard one of the Senegal rhythms going in to playing like a John Lee Hooker. And that's why it comes in relatively early, because we felt to be very, very, the beginning and primitive, and the blues band in a pub. It's there from the very beginning. We believe in ghosts now. We do.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Sygnał niezmienny od 40 kilku lat, no i w zasadzie dosyć niezmienny też sposób powitania, mówi przez Radio Baobab Jan Chojnacki. Na początku podzielę się refleksją. Refleksją historyczną, a troszkę też taką, która świadczy o tym, że gubię się czasami w poszukiwaniu materiału muzycznego do kolejnej audycji. Oto refleksja. Czyżby współczesnym wydawcom płyt, albumów płytowych, zabrakło już nowego materiału? Bo na to wskazywać mogłaby taka tendencja, która jest już od dobrych kilku lat modna, żeby wznawiać albumy, które odniosły wielki sukces X lat temu. A najlepiej, żeby to była dosyć okrągła rocznica, czyli powiedzmy sobie półwiecze, czyli 50 lat. Mamy rok 2021, a więc 50 lat temu rok był 1971. No i rzeczywiście to był rok niesłychanie obfitujący w różne fantastyczne muzyczne wydarzenia, zresztą pozamuzyczne też, no bo przecież wtedy po raz pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu. I ten 1971 rok staje się dla wydawców płyt okazją do przypomnienia wspaniałych albumów z tego czasu. Oczywiście, jak to oni zazwyczaj robią, wzbogaconych o różne niewydane wcześniej, czy też zmiksowane nagrania. Narzekałem już wielokrotnie, że to też strasznie marnuje, niszczy portfel fanów muzyki z tego czasu. Ale ciągle mam takie wrażenie, że wszystko to, to nie tylko wyciąganie pieniędzy od fanów, ale także no, dowód na to, że tym, którzy są przyzwyczajeni do muzyki prawdziwej, muzyki nieudawanej, muzyki niosącej z sobą prawdziwą melodię i prawdziwy przekaz tekstowy, nie sposób dostarczyć czegoś aktualnego, czegoś z twórczości bieżącej, co byłoby tak atrakcyjne właśnie dla tego rodzaju słuchaczek i słuchaczy. No i stąd te powroty do tych nagrań sprzed pół wieku. A sumptem do tej refleksji jest wydawnictwo, które no, wyciąga już zdecydowanie ostatni chyba możliwy materiał do zaprezentowania w wersji jakby troszkę odnowionej. W 1971 roku ukazał się album grupy The Doors zatytułowany LA Woman. To ostatnia płyta, na której usłyszeliśmy głos Jima Morrisona. No i chyba też tak naprawdę to ostatnia prawdziwa płyta The Doors. W 2011 roku ukazał się album z okazji 40-lecia, który też był wzbogacany o różne ciekawostki. No a ten 50-letni ma być jeszcze bardziej atrakcyjny. Ciekawe, co ukaże się w 100-lecie płyty LA Woman. No nagadałem tyle, to teraz pora czegoś wysłuchać. A będzie to blues z tego albumu, czyli 'Cause He's By My Window. Oczywiście tak zwane alternate take.
3: One take two.
4: One more. The walking blues.
5: Wait a minute.
6: This is called The Bastard Son of Jimmy and Mama Reed, take one.

To nagranie Doorsów zasygnalizowało też materiał, którym wypełnimy to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, a będą to wszystko fragmenty wielkich, wspaniałych płyt, dużych płyt, longplayów czy albumów, jak kto woli, które ukazały się w 1971 roku, no i które wiernie oddają charakter i tytuł tej audycji, czyli Bielszy Odcień Bluesa. W tym roku ukazała się pośmiertnie już niestety wspaniała płyta Janis Joplin zatytułowana Pearl. Wstyd byłoby opowiadać i o Janis i o tym albumie jakieś nowe anegdoty, więc oddajmy się tylko muzyce. Oto otwierający ten album utwór zatytułowany Move Over, Janis Joplin.

My w naszym polskim środowisku bluesowym też mamy swoje półwiecze. Świętujemy mianowicie 50 lat od momentu, w którym ukazał się słynny album grupy Breakout, czyli Breakout Blues. Jesienią 2021 roku miałem okazję też posłuchać pełnego materiału z płyty Blues Breakoutów, wykonanego przez spadkobierców tej tradycji, czyli przez Piotra Nalepę z zespołem Niebo. I była to prezentacja pełnej wersji, pełnego repertuaru tej historycznej płyty w nieco rozbudowanym układzie aranżacyjnym. No a my możemy się tylko odwołać do tego oryginalnego materiału, do tej fantastycznej płyty Breakoutów zatytułowanej Blues. Pomaluj moje sny. Breakout na dwie gitary, czyli Tadeusz Nalepa i Darek Kozakiewicz.

50 lat temu, a mówię to jesienią 2021 roku, ukazał się także pierwszy album grupy ZZ Top. Nosił on prosty tytuł ZZ Top, no i już wówczas sygnalizował, że trójka fantastycznych chłopaków z Teksasu ma w sobie ogromny ładunek sentymentu bluesowego, o czym świadczy chociażby i to nagranie. Just Got Back From Babies. ZZ Top, pierwsza płyta, rok 1971.

Także w tym 1971 roku zadebiutował swoją dużą, długogrającą płytą inny słynny amerykański zespół, czyli Little Feat. Tutaj nawiązanie do czystego bluesa nie zawsze było tak czytelne, jak chociażby w przypadku ZZ Top, no ale właśnie na tym albumie znalazła się wiązanka dwóch bardzo zasłużonych dla tej naszej muzyki utworów, czyli 44 Blues i How Many More Years. I oto właśnie następne prawie 7 minut spędzimy w kręgu muzyki Little Feat i tradycji bluesowej związanej z twórczością Howlin' Wolfa.

Rok 1971 był także rokiem debiutu płytowego Bonnie Raitt. Na razie, a mówię to po dogłębnej analizie różnych tajemnych źródeł internetowych, nie zanosi się na to, żebyśmy mieli do czynienia z reedycją współczesną pierwszej płyty Bonnie Raitt. No więc może, żeby zachęcić wydawców do zerknięcia do archiwów i odnowienia kontaktu z pierwszym albumem Bonnie Raitt, posłuchajmy, jak pięknie interpretowała bluesa Roberta Johnsona Walking Blues. Bonnie Raitt, jej pierwszy album z 1971 roku.

Być może najważniejszym z historycznego punktu słyszenia, no i także mojego punktu słyszenia, albumem, który ukazał się w 1971 roku, był koncertowy album The Allman Brothers Band zatytułowany At Fillmore East. To dziś uważany za jeden z najważniejszych albumów koncertowych w historii muzyki amerykańskiej, wówczas też stał się objawieniem dla wielu współczesnych. Tak bluesa w zasadzie nikt nie grał przed zespołem The Allman Brothers Band. Posłuchajmy, jak w ich wykonaniu zabrzmiał wówczas numer, który wymyślił Elmore James, a który nosi tytuł One Way Out.

Podobnym objawieniem jak The Allman Brothers Band w Ameryce byli wówczas dla nas muzycy brytyjscy, którzy brali udział w słynnym zgromadzeniu zwanym Colosseum. To wtedy ukazał się album koncertowy zatytułowany po prostu Colosseum Live i był on wypełniony w zasadzie w całości jazzowo-bluesowo-rockowymi numerami w niezwykłej ekspresyjnej konwencji, jaką Colosseum prezentowało do końca swoich dni. Z tej wspaniałej płyty posłuchamy sobie dzisiaj czegoś, co grali wówczas na bis, a był to słynny Stormy Monday Blues. I

0: bubble of liver weed. Bubble bubble of liver weed.
1: Thank you. Ten walor 50-lecia spostrzegli też wydawcy nagrań The Rolling Stones i oczywiście nie omieszkali opublikować nowej edycji płyty Sticky Fingers, uatrakcyjnionej i wzbogaconej. Płyta ta niosła z sobą też jednoznacznie bluesowy sygnał, chociażby utworem I Got the Blues, który za chwileczkę w audycji Bielszy Odcień Bluesa sobie powtórzymy.

W 1971 roku odwiedził Londyn Howling Wolf i w otoczeniu znakomitych, wówczas młodych, ale już bardzo sławnych muzyków brytyjskich nagrał album zatytułowany po prostu The London Howling Wolf Sessions. Słuchaliśmy już wcześniej w tej audycji utworów skomponowanych przez Howling Wolfa w wykonaniu Little Feat. No a teraz posłuchajmy, jak on z kolei interpretuje jeden z najsłynniejszych standardów bluesowych Sitting on Top of the World w otoczeniu śmietanki brytyjskich muzyków bluesowo-rockowych.

ten krótki i bardzo taki osobisty i w związku z tym pewnie nie do końca obiektywny przegląd wydawnictw fonograficznych z 1971 roku zakończymy kamieniem milowym, bo niewątpliwie spotkanie Johna Lee Hookera z grupą Can't Heat należało do wówczas bardzo, bardzo znaczących wydarzeń. On patriarcha i oni dzieci bluesa. John Lee Hooker z zespołem Can't Heat zaistniał wtedy w formie dwupłytowego albumu, który był dowodem porozumienia międzypokoleniowego i trochę też międzyestetycznego. Ale niewątpliwie to, co najbardziej zapadło w pamięć ówczesnym fanom, to świetna wersja jednego z takich sztandarowych numerów Johna Lee Hookera, czyli Boogie Children. Boogie Children Number 2 na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Can't Heat i John Lee. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. To wydanie Nowalijek jest absolutnie odmienne od wszystkich poprzednich, oryginalne i niezwykłe. No, bo też i okazja jest zupełnie niezwykła, przy czym też sentymentalna. Przedstawię w tej audycji jedną tylko płytę, ale za to w całości. To płyta numer 2 z dwupłytowego albumu zatytułowanego Wagleski gra żonie. 30 lat temu, czyli w 1990 roku w studiu Ton Pressu, gdzie za konsoletą urzędował Wojciech Przybylski, powstało nagranie pierwszej wersji tej płyty, czyli Wagleski gra żonie. Wówczas Wojciech Wagleski dokonał cudu realizacyjnego, bo zagrał niemal na wszystkich instrumentach, łącznie z perkusją. W kilku numerach pobębnił mu świętej pamięci Stopka, czyli Piotr Żyżelewicz. W dwóch numerach zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. To była płyta, którą dedykował Wojtek swojej żonie Grażynie. I teraz po 30 latach powracamy do tego samego pomysłu, do tej samej dedykacji, do tej samej żony, do tej samej muzyki, ale w jakżeż odmiennym wykonaniu, aranżacji i w ogóle innym pomyśle na muzykę. Usłyszymy niemal pełny zestaw oryginalnych utworów, ale jeśli chodzi o wykonanie, to Wojciech Wagleski ograniczył się wyłącznie do śpiewania, no i oczywiście do swoich gitar. A towarzyszyli mu na perkusji Michał Bryndal, na gitarze basowej i kontrabasie Max Mucha, na trąbce Antoni Ziut-Gralak, na instrumentach klawiszowych, a także w śpiewie towarzyszącym Kasai, czyli Kasia Piszek. Gramofony, elektronikę i scratch obsługiwał DJ Eprom. Usłyszymy też głos Maszy Natanson i oczywiście niezawodnego Piotrka Hołodego, który na instrumentach perkusyjnych grał. Całość wyprodukował Wojtek Wagleski. Nagranie zrealizowane zostało w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w lutym 2020 roku podczas żywego koncertu na antenie Trójki transmitowanego. Miks i mastering Jacek Gładkowski. Mówiący te słowa Jan Chojnacki wygłaszał też słowo wstępne i słowo wsteczne, ale my dziś poświęcimy uwagę wyłącznie muzyce z płyty Wagleski gra żonie. I usłyszymy kolejno następujące tytuły. Wcale mi się słowa nie posplątywały. Numer 2 mogło być. Na trzeciej pozycji strategia śrubokręta. Na czwartej to nic złego. Piąty numer tytuł Dobry duch. Numer 6 Bój mój ostatni. 7 O chlebie i winie, czyli 5 rano. I na zakończenie 8 nagranie zatytułowane Wannolot. Płyta ukazała się nakładem Agory. Patronem medialnym jest Radio Nowy Świat. A my w Radiu Baobab poświęcamy tej płycie całą następną godzinę. Panie i panowie, Wagleski gra żonie. 2020.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Jan Chojnacki wita w Bielszym odcieniu bluesa, audycji, która swoim tytułem świadczy o tym, że zawierać ona musi pewien element podstawowy, czyli bluesowe kołysanie. I mam nadzieję, że tak też będzie i w tym wydaniu, chociaż ono będzie bardzo niejednoznacznie bluesowe w niektórych momentach. Hasło przewodnie tego naszego spotkania dzisiaj to jest braterstwo w bluesie i no i właśnie tutaj troszkę brakuje mi takiego precyzyjnego czy ładnie brzmiącego określenia siostrzeństwo w bluesie, czyli jak się Państwo pewnie domyślają, będziemy słuchać rodzinnych realizacji bluesowych i około bluesowych. A zaczniemy od czegoś bardzo jednoznacznego, bo tytuł samego utworu już świadczy o tym, że tak właśnie jest. Tytuł Brothers. What is that I hear?

Brothers, bracia. To jedno z takich najbardziej podstawowych nagrań świadczących o tym, że można w kontakcie między najbliższymi, a bracia są przecież najbliższymi sobie, realizować coś, co wykracza poza taką czysto rodzinną łączność. Płyta Family Style Jimmy'ego i Stevie'ego Raya Vaughan jest jedyną płytą tego duetu. Wiadomo, że w planie były dalsze, ale te plany pokrzyżowała tragiczna śmierć Jimmy'ego. Jak już wspomniałem na wstępie, to będą takie czasami dosyć bardzo około bluesowe podejścia do tematu rodzinnego, braterskiego czy siostrzanego muzykowania, ale w tym celu sięgnąłem do zamierzchłej przeszłości, czyli do nagrań sprzed ponad pół wieku, i to będą dwa przykłady siostrzanych i braterskich realizacji muzycznych. Siostry to panie McGuire. McGuire Sisters w początkach lat 50. odnosiły wielkie sukcesy dorównujące bardziej znanemu siostrzanemu zespołowi, czyli The Andrews Sisters. A drugi przykład to The Everly Brothers Duet. O ile McGuire Sisters to były aż trzy panie, trzy siostry, Ruby, Dorothy i Phyllis, to The Everly Brothers jako duet byli oczywiście tylko dwoma śpiewającymi muzykami, Don and Phil Everly. To, co wspólnego też jest w ich karierze, to to, że reaktywowali i zarówno The Everly Brothers, jak i panie McGuire Sisters swój plan nagraniowy, także już w XXI wieku. No ale my skoncentrujemy się na tę chwilę, na ich dokonaniach z początku ich kariery. Oto McGuire Sisters w utworze Give Me Love, a The Everly Brothers Nashville Blues.

Teraz posłuchamy rodzinnego nagrania zrealizowanego aż przez trzy siostry. To siostry McCrary, Anne, Regina i Alfreda. To jest bardzo gospelowo uznana formacja muzyczna, ale także wykorzystywana przez artystów i z kręgu rocka, i z kręgu bluesa, i z kręgu muzyki country. Posłuchamy bardzo standardowego nagrania z kręgu muzyki gospel, Go Tell It on the Mountain. Pochodzi ono z albumu nagranego przez The McCrary Sisters w 2019 roku i był to album, na którym panie pomieściły pieśni okołobożonarodzeniowe.

Jedną z moich ulubionych formacji braterskich są Neville Brothers, reprezentujący sól nowoorleańskiego kołysania. Zapewne w większości nas przede wszystkim kojarzy się ten zespół z przepięknym nagraniem Yellow Moon, ale ja wybrałem coś świadczącego o nawiązywaniu twórczości braci Neville do właśnie ich bliskości rodzinnej. Brother Blood, czyli braterska krew. Neville Brothers. Brother.

I znowu tercet rodzinny i znowu trzy siostry. Nettie, Lillian i Rejoice występowały pod nazwą The Stovall Sisters. Co ciekawe, te trzy panie miały jeszcze 19 rodzeństwa. I spośród tej dziewiętnastki w pierwszym okresie działalności zespołu towarzyszyła im jeszcze najstarsza siostra, Dorothy. Ale większą popularność zdobyły sobie The Stovall Sisters w tercecie. W dorobku mają jedną podstawową płytę długogrającą, jak to się wówczas mówiło, bo był to rok 1976 i teraz właśnie z tego albumu The Stovall Sisters zaprezentują utwór Hang On In There.

Z tą formacją braterską mieliśmy do czynienia, mówię my, tutaj w Polsce, a konkretnie w Warszawie, bo koncertowali przecież u nas ich wersją bluesowego odtwarzania muzyki gospel, czy też gospelowego zaśpiewu w muzyce bluesowej. The Holmes Brothers, czyli bracia Sherman i Wendell, którym towarzyszył zazwyczaj Popsy Dixon na perkusji. W wykonaniu The Holmes Brothers usłyszymy tytułowe nagranie z wydanego w 1997 roku albumu Promised Land.

Kolejny duet siostrzany, The Secret Sisters, to niewątpliwie mniej znana formacja spośród tych, które w tej audycji są prezentowane. Rozwinęły swoją działalność w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. Pochodzą z bardzo muzycznego miejsca, czyli z miejscowości Muscle Shoals w Alabamie, czyli z tego miejsca, gdzie w słynnych studiach Fame powstawały dziesiątki, jeżeli nie setki, wspaniałych nagrań określających oblicze współczesnej muzyki. Laura i Lydia Rogers, to one nazwały się The Secret Sisters. Obracają się w kręgu szeroko rozumianej muzyki folk, ale przecież folk zawiera też elementy bluesa, o czym The Secret Sisters przekonają nas, interpretując własną kompozycję zatytułowaną Mississippi.

Kolejny duet braterski to Brothers Osborne. Wywodzą się z niekoniecznie specjalnie bluesowej części ojczyzny bluesa, czyli z Marylandu. T.J. Osborne, który jest wiodącym wokalistą i także towarzyszącym rytmicznie gitarzystą, i John Osborne na gitarze prowadzącej i towarzyszący bratu w chórkach. Oczywiście korzystają zazwyczaj też z rozbudowanej pomocy w postaci sekcji rytmicznej i różnych innych instrumentów towarzyszących. Przypisuje się ich zazwyczaj do kręgu muzyki country, ale ileż w ich muzyce też bluesowego kołysania. Oto z albumu Skeletons, rok 2020, nagranie tytułowe Brothers Osborne.

Tych pań nie trzeba specjalnie przedstawiać słuchaczkom i słuchaczom Radia Baobab, bo wystąpią za chwileczkę pani Rebecca i Megan Lovell, czyli Larkin Poe, jedno z największych z mojego punktu odbioru objawień w kategoriach muzyki bazującej na bluesie, a docierających swoją esencją do znacznie szerszego kręgu odbiorców w początkach XXI wieku. Z wydanego w 2022 roku albumu Blood Harmony, Larkin Poe w utworze tytułowym.

Na koniec wybrałem coś, co niejednoznacznie kojarzy się z rodzinnym muzykowaniem, ale przecież nie sposób odmówić zespołowi Dire Straits rodzinnego argumentu, no bo przecież w początkowym, zwłaszcza okresie działania, właśnie bracia Knopfler stanowili o jakości tego muzycznego przedsięwzięcia, chociaż oczywiście ten starszy, czyli Mark Knopfler, miał tutaj głos decydujący i wiodący, zarówno jako kompozytor, tak i wykonawca. Pomyślałem sobie, że na koniec tej audycji posłuchamy raz jeszcze czegoś, co wydaje się już tak osłuchane, że aż zbyt oczywiste. Ale może właśnie się mylę, bo wielu moich znajomych prezenterów stara się jak ognia unikać prezentowania Brothers in Arms, ponieważ uważa się generalnie, że jest to numer już tak zgrany, że nie można do niego powracać. A ja postanowiłem powrócić i tym fantastycznym nagraniem zakończyć to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Główną moją troską jako autora Bielszego odcienia bluesa jest to, żeby program muzyczny każdej audycji był inny i żeby były to nagrania pochodzące z, no, jeżeli nie z różnych z półek, to przynajmniej żeby one odbiegały od siebie pod względem i troszkę stylistyki, i nastroju, i tak dalej, i tak dalej. No i są różne inspiracje, które doprowadzają mnie do takiego właśnie stanu, w którym jestem zadowolony, że nie gram jednostajnie, tylko że są to nagrania różnorodne. Jedną z takich inspiracji stała się gala The Blues Music Awards z 2026 roku, z maja 2026 roku. Czym są The Blues Music Awards? Zapewne Państwo wiedzą, ale może właśnie ktoś po raz pierwszy włączył Radio Baobab i słucha tej audycji i jeszcze nie wie, czym są Blues Music Awards. A to są najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienia, jakie przyznaje się w Stanach Zjednoczonych artystom bluesowym. Nagrody te wręczane są od 1980 roku, a czyni to The Blues Foundation, taka armia ludzi dobrej woli bluesowej, którzy dbają o to, żeby płomyczek bluesowy trwał i świecił jasno. Wyróżnienia obejmują wiele kategorii. W 2026 roku było tych kategorii właśnie 26, a laureatów wybierają członkowie Blues Foundation, na których składają się muzycy, wcześniej nominowani i nagradzani, dziennikarze, producenci, promotorzy i generalnie ludzie dobrej woli, którzy płacą datki na utrzymanie The Blues Foundation. Uważa się, że Blues Music Award jest odpowiednikiem Grammy dla świata bluesa, no i oczywiście stanowi dla kogoś, kto otrzymał BMA, jest potwierdzeniem pozycji na scenie bluesowej. Wśród takich laureatów najbardziej znanych i którzy wielokrotnie otrzymywali te wyróżnienia byli oczywiście B.B. King, Buddy Guy, Coco Taylor w przeszłości. Ostatnio także zdarza się, że dostają takie nagrody Joe Bonamassa czy Tedeschi Trucks Band. Ale w tej audycji nie będę się zajmował tymi głównymi laureatami, znaczy tymi z pierwszych rzędów i z tak zwanymi frontmenami, ale artystami, którzy zazwyczaj pozostają nieco w cieniu, a też stanowią o brzmieniu i o jakości, czy to występu koncertowego, czy nagrania. No, nagadałem, to teraz będzie chwila muzyczki, a potem wyjaśnię, w czym rzecz.

Ta pieśń nosiła tytuł Take Me Back, wykonawczyni Vanessa Collier. Bardzo znana, utalentowana i wszechstronna artystka, głównie saksofonistka, ale także całkiem przyzwoita wokalistka, bandliderka, kompozytorka, jak trzeba zagra na fortepianie, na gitarze, na basie. Generalnie kobieta orkiestra, można powiedzieć. Nagrała kilka płyt i właśnie z jednej z nich, zatytułowanej Do It My Own Way, zaprezentowałem utwór Take Me Back. Ale nie chodzi mi tutaj o samą Vanessę, ale o osobę, która jej towarzyszyła, konkretnie o basistę. Scott Sutherland to, zgodnie z werdyktem laureata Blues Music Award w 2026 roku, jako instrumentalista, basista. I posłuchamy sobie jego basowania w kilku kolejnych nagraniach. Teraz raz jeszcze Vanessa Collier, z którą nagrał dwie płyty z albumu 2020 roku, Heart on the Line, Vanessa Collier i na basie grający jej Scott Sutherland w nagraniu popularnej pieśni Randy'ego Newmana Leave Your Hat On.

Laureat kategorii Bass, jeśli chodzi o Blues Music Awards 2026, Scott Sutherland, nie jest przypisany jakoś szczególnie do któregoś z zespołów, czy też jednego wykonawcy. No, jest po prostu bardzo poszukiwanym muzykiem sesyjnym, studyjnym, no ale także uczestniczy w trasach koncertowych wielu artystów. Między innymi nagrywał i w studiu, i jeździł w trasę z Tomim Castro. I teraz usłyszymy pareczkę dwóch nagrań Tobiego Castro z albumu Hard Believer, rok 2009. Make It Back to Memphis i It Is What It Is. Tommy Castro, a basuje mu Scott Sutherland.

Tak jak wspominałem wcześniej, wyróżniony w kategorii instrumentalista bas Scott Sutherland w 2026 roku grywał i grywa nadal z różnymi wykonawcami, tymi z pierwszego rzędu, że tak powiem. Do nich należy także Mike Zito, który w 2013 roku, zdradzając nieco swoją luizjańską bagienną sferę, nagrał album zatytułowany Gone to Texas. I tutaj wykorzystał talent basowy Scotta Sutherlanda. Dwa nagrania z tego właśnie albumu, Rainbow Bridge i Subtraction Blues. Mike Zito z zespołem The Wheel, w którym na basie gra Scott Sutherland.

I jeszcze jedno nagranie z udziałem laureata tytułu najlepszego basisty roku 2026 Scotta Sutherlanda i będzie to nagranie z albumu Elvina Bishopa. Płyta nosiła tytuł Blues Rolls On, rok 2008. Standard, można powiedzieć, bluesowy Yonder's Wall. Poza wymienionymi, czyli Elvinem Bishopem, no i basistą Scottem Sutherlandem, usłyszymy tutaj także Roniego Bakera Brooksa, który gra na gitarze i śpiewa, no a główne solo gitarowe wykonuje Tommy Castro.

I teraz od kategorii instrumentalista bas przechodzimy do kategorii instrumentalista instrument dęty, czyli horn po angielsku. W 2026 roku tym laureatem został Trombone Shorty. To jest pewnie zasługa głównie w imienia i nazwiska, czy raczej pseudonimu, no bo przecież Trombone Shorty naprawdę nazywa się Troy Andrews, no i już od wielu, wielu lat jest wiodącą postacią nowoorleańskiej muzyki, przy czym, kiedy rzucimy okiem na jego biogramy zamieszczane w różnych pediach, to okaże się, że on jest prezentowany jako artysta rocku, popu, jazzu, funku albo hip-hopu. A gdzie tu blues? A okazuje się, że w bluesowym środowisku Trombone Shorty też jest postrzegany jako ważna postać naszego bluesowego kręgu. Trombone Shorty zaprezentuje się w dwóch dosyć nowych nagraniach z lat 26-25, w których towarzyszy po pierwsze Markowi Broussardowi w nagraniu Laissez le bon temps rouler oraz Joe Bonamassie z tego wielkiego, wiekopomnego dzieła Bonamassy, czyli B.B. King Blues Summit 100. I tutaj Trombone Shorty wykona utwór Heartbreaker.

Kolejna kategoria, przez którą się prześliźniemy dosyć szybko, to instrumentalista perkusja. W 2026 roku laureatem został Derek Dimore Martin, perkusista, którego mieliśmy okazję poznać przy okazji wizyty w Polsce i koncertów zespołu Rick Astley and the Night Cats, bo od dobrych chyba 10 lat właśnie Derek Dimore Martin jest tam perkusistą. Ma za sobą różne współprace w przeszłości, ta najsłynniejsza to bębnienie dla Little Richarda. Derek D. Martin, no, chociażby ze względu na to, że jest przypisany do Ricka Astleya and the Night Cats, zaprezentuje się nam w utworze zatytułowanym House of Grease z albumu Ricka Astleya and the Night Cats, który nosi tytuł Contemporary.

Kończąc tę audycję poświęconą nominacjom do Blues Music Awards w 2026 roku, troszkę odejdę od tego schematu, który zasygnalizowałem na wstępie, czyli nie będzie to kategoria instrumentalna, ale będzie to kategoria Traditional Blues Female Artist. O, Daktyl się ożywił, który uwielbia tę artystkę, a mówię o wokalistce i pianistce Erin Brand, która na zakończenie, Daktylku, uspokój się, która na zakończenie dzisiejszej audycji wykona dwa piękne bluesowe nagrania, prezentując swoją wokalną i pianistyczną maestrię. Watch the World Go By i Getaway Blues. Erin Brand na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, a Daktyl dawał znać, że też kocha bluesa.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: czyli Górecka
1: i Sosnowski
0: trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa niezwykle szczerze, serdecznie i pokornie
1: Górecka
0: oraz Sosnowski.
1: Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele dyskusji na temat słów wulgarnych i słów, które wiele osób nazywa brzydkimi słowami. Zainspirowało nas to do stworzenia audycji z użyciem utworów, które albo takich słów używają, albo do takich słów nawiązują. Osobiście bardzo lubię przytaczać tutaj zdanie Danuty Wawiłow, która powiedziała kiedyś, że nie ma słów brzydkich, są tylko nieodpowiednio użyte.
0: W związku z tym moja ulubiona i bezapelacyjnie najlepsza Górecka zapowie pierwszą piosenkę dzisiejszej audycji.
1: Pierwszy numer to utwór nieistniejącego już niestety zespołu Domowe Melodie, zatytułowany P. Prezydencie.

0: 워요요요이.
1: nawisie bicie kincie ze srajcie, zróbcie sobie wojnę na połamanie nóg pochybel.

0: Soy.
1: Nie sądzisz, Sosnowski, że czasami jak kobiety przeklinają, to robią to z niebywałym wdziękiem?
2: Wdziękiem i jakimś takim, że tak powiem, z taką odpowiednią artykulacją, która w moim mniemaniu powoduje, że te słowa dopiero wypowiedziane przez kobiety nabierają odpowiedniego wydźwięku. Nie wyobrażam sobie początku lat 90. bez pewnego zespołu i szczerze mówiąc, to właśnie kasetę tego zespołu kupiłem sobie w życiu jako pierwszą. Mówię tutaj o zespole Rage Against the Machine, który jak mało który z zespołów w swoich tekstach umieszczał wulgarne, nieprzyzwoite i niecierpiące zwłoki brzydkie słowa. W związku z tym piosenka zatytułowana Killing in the Name.

0: Tak, to prawda, oni też z wdziękiem potrafili kląć. Chyba nawet potrafią, bo się reaktywowali, czy to prawda?
1: Reaktywali i mieli nawet zagrać w naszym ulubionym roku 2020 w Polsce, ale jak sami Państwo wiecie, do tego i wielu innych muzycznych wydarzeń nie doszło i już prawdopodobnie nie dojdzie.
0: Nie dojdzie w tym roku, ale trzymam kciuki, żeby jednak to wszystko z opóźnieniem, ale się wydarzyło. A tymczasem wracamy do bieżących wydarzeń i utwór, co prawda z minionego roku, zatytułowany Mother's Daughter, czyli córka swojej matki, w wykonaniu i też autorstwa Miley Cyrus. Też zależało mi na tym, żeby zaprezentować dzisiaj ten utwór, bo on dość nieoczekiwanie stał się hymnem wielu młodych, protestujących w ostatnim tygodniu kobiet.

hymnem dorastających kobiet i mężczyzn w latach 2000-2010 była piosenka Crazy, którą wykonywał CeeLo Green w takim duecie, który nazywał się Gnar Sparkly. Wkrótce potem, po rozpadzie duetu, CeeLo Green rozpoczął swoją karierę solową i jedną z moich jego ulubionych piosenek jest piosenka zatytułowana Fuck You.

0: A teraz będzie utwór, w którym nie występuje żadne słowo uznane za wulgarne, a nawet autorka tekstu odwołuje się do bardzo pięknego języka z poprzedniej epoki, używając słowa klapzdry. Znałeś, Sosnowski, takie słowo klapzdry? Ja po prostu uważam, że jest absolutnie wspaniałe.
1: Dopóki nie pokazałeś mi tej piosenki, to szczerze mówiąc, nie słyszałem. Słyszałem o takim słowie jak ciućmak, ale klapstry nie rzuciło mi się w ucho.
0: Ja pamiętam z dzieciństwa, że jakieś właśnie kobiety starsze od mojej mamy używały słowa klapstry. Się zdarzało. Natomiast autorka tekstu, czyli Paulina Przybysz, tutaj cudownie tłumaczy, że są sytuacje, w których słowa uznawane za tak zwane brzydkie, są jak najbardziej na miejscu. I teraz zacytuję końcówkę utworu. Tam, gdzie się już przelewa, gdzie nawet matki klną. Są takie sytuacje, że nawet matki klną. I jak widać, historia zna takie przypadki. Posłuchajmy Paulina Przybysz i Zamilska, Dzielne kobiety.

Nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one tam.

0: Ja sobie przypominam, że moja mama świętej pamięci czasami nawet w mniej, że tak powiem, ciężkich życiowo sprawach potrafiła sobie solidnie zakląć i czasami na samym wypowiadaniu brzydkich słów się nie kończyło.
1: A była cudowną kobietą, musicie państwo wiedzieć.
0: Wracając do piosenek, jeden z najlepszych zespołów początku lat 90. z jednym z najlepszych gitarzystów na świecie, czyli z Nuno Bettencourtem, zespół Extreme w piosence Get the Funk Out.

0: A ja znowu wracam do polskiego języka, bo uważam, że w tym temacie akurat tutaj są to bardzo wdzięczne przykłady. I mam tutaj utwór zespołu, którego wokalistka jest chyba jedną z najwdzięczniej klącą...
1: Klącącą.
0: Nie pomagasz. Dobra, inaczej powiem. Wokalistka tego zespołu klnie w tak wdzięczny sposób, że ma się wrażenie, jakby ktoś lał nam miód na uszy. I ten utwór będzie tego przykładem. Co prawda nie są to ciężkie przekleństwa, ale jednak słowo uznane za brzydkie. Brzmi w jej ustach cudownie. Niemiłość 2, Micromusic.

0: Chciałem jedynie zauważyć, że w naszych wyborach piosenek nie posunęliśmy się tak naprawdę za daleko. Właściwie nawet nie przekroczyliśmy progu dobrego smaku, ponieważ w ogóle, ale to w ogóle nie prezentujemy muzyki hip-hopowej, zwłaszcza muzyki hip-hopowej współczesnej, gdzie wszystkie te wulgaryzmy napakowane są w piosenkach do granic formy i możliwości samej piosenki, nieprawdaż?
1: To też jest stereotyp, bo współczesny hip-hop jednak też potrafi posługiwać się bardzo inteligentnym i ambitnym językiem. Ale też nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo zdaje się, że jeszcze różne rzeczy nas dzisiaj czekają.
0: Tak, doskonałym przykładem takiej piosenki, w której użycie słowa wulgarnego jest, że tak powiem, nagminne i ty jako specjalistka od muzyki polskiej i słowa polskiego w polskiej muzyce rozrywkowej jesteś na pewno w stanie jednoznacznie określić, czy ta piosenka była swego rodzaju przełomową piosenką, jeżeli chodzi o użycie brzydkich słów.
1: Tak, była. Teraz będzie, proszę Państwa, prekursor, absolutny prekursor używania wulgarnych słów w piosence gitarowej, tak bym to może nazwała w Polsce. I to będzie utwór elektrycznych gitar, Wszystko ch, bo tak jest nazwany.
0: Czyli polski punk początku lat 90. w wykonaniu lekarskim.

0: potem jeszcze większe.
1: Jedna z moich ulubionych płyt okołobluesowych w historii, czyli płyta Scotta Hendersona zatytułowana Teardown House, zawierała na swojej liście utworów piosenkę zatytułowaną I Hate You. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych piosenek, które w doskonały sposób prezentują, jak bez użycia wulgaryzmów i brzydkich słów powiedzieć komuś, że się go absolutnie nienawidzi. Scott Henderson, I Hate You.
2: Sweetheart, you know it's been a while. There's something that's been on my mind that I really need to express to you.

A teraz będzie damska wersja takiej idei, którą tutaj zrealizował przed chwilą Scott Henderson. Kelis w utworze Caught Out There z wiele mówiącym refrenem I hate you so much right now.

0: Teraz ostatnią piosenkę w tejże jakże kolorowej i pełnej mowy nienawiści audycji zapowie wspaniała i cudowna Górecka.
1: I żeby tak na koniec troszeczkę złagodzić nastroje, proponujemy utwór przywoływany ostatnio jakoś bardzo często Laury Mvula. Nie wiem czemu, chyba to ta jesień, że tak Laura Mvula.
0: Po prostu ją kochasz, ostatnio to powiedziałaś.
1: No tak, ale po prostu tak pasuje jej muzyka do aury naszej.
0: Dobrze, ale Chopin też pasuje, a jakoś jeszcze nie puszczałaś Chopina.
1: W każdym razie to będzie utwór Laury Mvula, który nagrała wspólnie z raperem, który nazywa się Rage 32. Utwór nosi tytuł People i zdaje się, że w partii tego rapera pada jakieś niecenzuralne do końca słowo. Natomiast dla mnie coś, z czym chciałabym Państwa dzisiaj zostawić, to jest ten cytat. How glorious this light in us, we are a wonder. Jakie cudowne jest to światło w nas. Jesteśmy wspaniali, proszę Państwa. I z tą myślą chciałabym się z Państwem pożegnać.
0: Mamy nadzieję, że Państwa uszy przeżyły te fatalne wybory muzyczne.
1: I że nie zwiędły.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Polecamy się na przyszłość. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali pokornie i uśmiechnici niezwykle
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki. Witam, witam patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy. Zazwyczaj taką myślą przewodnią tej audycji jest albo artysta, artysta jako twórca, jako wykonawca. Czasami zdarza się, że przedmiotem rozważań moich są ich twory, czyli kompozycje, czy też czasami miejsca, w których powstają jakieś wspaniałe, bardzo historycznie istotne utwory czy nagrania. Do takich miejsc należą też sale koncertowe, czy też amfiteatry koncertowe. Marzy mi się na przykład, żeby kiedyś zrobić audycję poświęconą takim magicznym miejscom w naszym kraju, jakim jest na przykład Warszawska Sala Kongresowa, czy też Katowicki Spodek. No, w tym przypadku jest tylko taka trudność, że rzadko kiedy te koncerty są, czy też były nagrywane i to w takiej jakości, która pozwalałaby potem na sporządzenie z tego pełnej płyty, pełnego albumu. Natomiast na świecie, no a ja koncentruję się oczywiście na ojczyźnie bluesa, czyli na Stanach Zjednoczonych, takie miejsca, w których uwieczniane są na zawsze koncerty słynnych artystów, no są, były i będą pewnie. W historii bielszego odcienia bluesa już parokrotnie zajmowałem się takimi miejscami, jak chociażby salami koncertowymi o nazwie Fillmore, Fillmore East i Fillmore West. A w tej audycji zajmę się słynnym amfiteatrem założonym ponad 100 lat temu w okolicach Los Angeles, czyli Hollywood Bowl. Ta hollywoodzka misa umieszczona jest w miejscu, które jest ukształtowane tak między wzgórzami kalifornijskimi, że rzeczywiście sprawia wrażenie pewnej misy. Ale myślę, że istotniejsze od tego, jak ukształtowany jest amfiteatr, z którego w perspektywie widać ów słynny napis Hollywood na wzgórzach Santa Monica. Hollywood Bowl zostało stworzone głównie dla potrzeb lokalnych, bo należy do hrabstwa Los Angeles i na co dzień jest siedzibą Orkiestry Symfonicznej Los Angeles, no ale przecież jest to miejsce tak magiczne i tak przyciągające, że przez te ponad 100 lat koncertowali w nim artyści związani z bardzo różnymi stylistykami i kierunkami w muzyce, również ci, którzy mają wiele wspólnego z bluesem. Ta prezentacja, którą sobie dzisiaj założyłem, ma też przynieść nam taką rozmaitość, że nie będą to same bluesy, które oczywiście bardzo kochamy, ale będą to nagrania, które swoimi korzeniami sięgają do tradycji bluesowej, ale prezentują bardzo różne, rozmaite i brzmieniowo, i stylistycznie kierunki współczesnej muzyki. A zacznę od dosyć współczesnego nagrania, które miało miejsce w sierpniu 2023 roku, kiedy to do Hollywood Bowl zawitał Joe Bonamassa ze swoim zespołem, otoczony wielką orkiestrą symfoniczną 40 znakomitych filharmoników, towarzyszyło stałej formacji Joe Bonamassy. Powstał z tego album, który ukazuje się wiosną 2024 roku i z tej płyty zaczerpnąłem 24 Hour Blues.

0: Z XXI-wiecznej współczesności teraz cofniemy się hen do lat 50. ubiegłego stulecia. W 1958 roku zawitał do Hollywood Bowl Dave Brubeck ze swoim kwartetem. To był zresztą ten czas, w którym Dave Brubeck podróżował po świecie i wraz z tym kwartetem i z tymi muzykami był również w Polsce. Spędził w Polsce 2 tygodnie, koncertując i współpracując z naszymi znakomitościami jazzowymi. I to jest bardzo takie sentymentalne nawiązanie do naszej historii jazzowo-bluesowej. A z koncertu Dave'a Brubecka w Hollywood Bowl w 1958 roku wybrałem utwór zatytułowany, no dosyć bluesowo, Castilian Blues. Poza samym Dave'em Brubeckiem, który gra na fortepianie, usłyszymy tu Joe Morello ze znakomitą solówką perkusyjną, Paula Desmonda na saksofonie i Eugene'a Wrighta na basie. Dave Brubeck Quartet, Castilian Blues.
1: I'd like to do another tune that's kind of a challenge to musicians and listeners alike. It's in 5/4 time. Has a Latin kind of a beat. It's called Castilian Blues.

W drugiej połowie lat 60. ubiegłego stulecia parokrotnie występował w Hollywood Bowl Jimi Hendrix. Z tego jego koncertowego dorobku wybrałem nagranie Catfish Blues, zarejestrowane podczas występu The Jimi Hendrix Experience w The Hollywood Bowl w 1968 roku.

0: Thank you very much. How about Mitch on drums there? Thank you.
1: W tym samym 1968 roku w Hollywood Bowl zagościli The Doors. Przede wszystkim powstała z tego rejestracja wideo, film Live at the Hollywood Bowl. No ale oczywiście towarzyszy temu obrazowi muzyka. Wybrałem Light My Fire, dosyć rozbudowaną, ponad 9-minutową wersję. Zachęcam przy tym Państwa do odwiedzenia tych części internetu, które umożliwiają nie tylko słuchanie, ale też oglądanie artystów w trakcie koncertu, bo akurat ta część koncertu Doorsów w Hollywood Bowl jest dostępna w domenie publicznej. Light My Fire, The Doors, rok 1968, koncert w The Hollywood Bowl.

Kolejne nagranie, choć nie jest związane bezpośrednio z naszym bluesowym strumyczkiem, to oczywiście ta muzyka, którą prezentuje Chuck Mangione, jest w swoim jazzowo-popularnym charakterze także głęboko osadzona w bluesie. W 1978 roku ukazał się film Dzieci Sancheza, The Children of Sanchez, w reżyserii Hola Bartletta, w roli głównej widzieliśmy w tym obrazie Anthony'ego Quinna. No a być może to, co najbardziej pozostało w historii, to muzyka, która towarzyszyła temu obrazowi, a jej twórcą był amerykański muzyk, przede wszystkim wirtuoz flügelhornu, czyli Chuck Mangione. Posłuchajmy Chucka Mangione w tym fragmencie ścieżki dźwiękowej, który jest najbardziej rozpoznawalny z filmu Dzieci Sancheza. To nagranie pochodzi oczywiście z The Hollywood Bowl. Zostało zarejestrowane w 1979 roku.

0: Moim zdaniem jednym z najwspanialszych koncertów zarejestrowanych w Hollywood Bowl, związanych z tą muzyką, którą kocham, był koncert Jeffa Becka, zarejestrowany w Hollywood Bowl w 2016 roku. Jeff Beck otoczył się tam kilkoma znakomitościami współczesnej sceny muzycznej, także bluesowej, i oto posłuchajmy, jak Jeff i jego zespół wykonują I'd Rather Go Blind. Towarzyszą mu Jan Hammer, no i przede wszystkim Beth Hart.
1: Thank you. I'm so proud also to have the amazing Beth Hart. Please give it up.

Powiedziałem przed chwilą, że najbardziej cenię sobie koncertowe nagranie z The Hollywood Bowl z udziałem Jeffa Becka, ale w 2023 roku wydarzyło się tam coś, co dorównuje, jeżeli nie przewyższa temu właśnie koncertowi. Mianowicie tam właśnie obchodził swoje 90. urodziny Willie Nelson. Dwa dni na scenie, przez tę scenę przewinęło się kilkudziesięciu znakomitych gości Williego Nelsona, no i z tych dwóch dni został skompilowany zarówno album fono, jak i film wideo. Prawie 40 utworów. Z tego niesłychanego bogactwa wybrałem Georgia on My Mind. W roli głównej Jamie Johnson, w roli głównego wokalisty, ale występuje on na tle znakomitego zespołu, który towarzyszył wszystkim wykonawcom tego święta Williego Nelsona. W tym zespole grali między innymi na gitarze Audley Freed, na organach i instrumentach klawiszowych Ben Montench, na basie Don Was, na gitarze Pedal Steel Greg Leash i na harmonice ustnej Mickey Raphael. No a w wykonaniu Georgia on My Mind na scenie pojawili się jeszcze dodatkowo Warren Haynes i Booker T. Jones. Georgia on My Mind w hołdzie Williamu Nelsonowi śpiewa Jamie Johnson.

No i tak sobie pomyślałem, że taką piękną kodą do prezentacji nagrań z Hollywood Bowl, począwszy od lat 50. ubiegłego stulecia aż do współczesności 21-wiecznej, będzie fragment koncertu Live at Hollywood Bowl zrealizowanego przez Vana Morrisona z zespołem. To był rok 2008. Najsłynniejsza chyba pieśń Vana Morrisona zabrzmi teraz na żywo z Hollywood Bowl. Gloria. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa lubi zaskakiwać swoich słuchaczy i swoje słuchaczki. Lubi też zaskakiwać czasami samego autora, czyli mnie. No i tak też się stało tym razem, bo miała to być audycja o czymś, a jest to audycja o czymś zupełnie innym niż planowałem, no bo sam siebie zaskoczyłem, kiedy zacząłem wertować moją bibliotekę i nagle trafiłem na utwór, który przypomniałem sobie po dobrych kilkudziesięciu miesiącach, a który brzmi tak –

Get Your Kicks on Route 66. Kto nie zna? A wszyscy znają tę kompozycję Bobby'ego Troupa. No ale to wykonanie jest niewątpliwie zaskakujące. Ray Benson, czyli lider zespołu Asleep on the Wheel, wpadł na pomysł zrealizowania w 2025 roku własnej płyty pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nazwał ten album Swinging and Skanking i postanowił pomieścić na tej płycie takie uregowione wersje niektórych znanych albo i mniej znanych utworów, które wcześniej takimi regowatymi wersjami nie były. No i tak właśnie zabrzmiało Get Your Kicks on Route 66 i to mi podsunęło pomysł, może niezbyt oryginalny, żeby wyruszyć z Państwem starym szlakiem nieistniejącym już Route 66 i będziemy się zatrzymywać w kolejnych miejscach, o których mówi tekst tej piosenki, a towarzyszyć nam będą nagrania. Czasami bardzo współczesne, czasami troszkę bardziej historyczne. Zaczynamy od Chicago, no bo stamtąd Route 66 ruszyło. A w Chicago Toronzo Cannon przez wiele lat prowadził autobusy miejskie w Chicago, no a od dobrych kilkunastu lat jest wiodącą postacią współczesnego chicagowskiego elektrycznego bluesa. I oto Toronzo Cannon w swoim własnym utworze zatytułowanym The Chicago Way.

Kolejnym punktem wyznaczonym przez tekst Route 66 jest St. Louis. No oczywiście można by pomyśleć, że St. Louis Blues tutaj byłoby najbardziej takie oczywiste, ale ja chcę być jak zawsze oryginalny. No a ponieważ w tym St. Louis się na chwilę zatrzymamy, czyli można powiedzieć, że no przynajmniej na momencik utkniemy tam, tak jak utknął tam Bob Stroger z zespołem The Headcutters. Stranded in St. Louis.

Z kolejnym przystankiem jest pewien problem. Tym przystankiem jest niewielkie miasto Joplin w stanie Missouri, o którym to mieście nie znalazłem żadnej piosenki, a wydawało mi się, że zaprezentowanie nagrania Janis Joplin byłoby lekką zmyłką. Poszedłem innym tropem, zacząłem szperać i okazało się, że miejscowość Joplin jest historycznie znana głównie z pewnego strasznego wydarzenia, czyli z tornado, które przeszło w 2011 roku przez tę miejscowość, niszcząc niemal połowę jej budynków. W tym tragicznym wydarzeniu zginęło też wielu mieszkańców. No i w związku z tym Joplin zostało na zawsze w pamięci mieszkańców Ameryki, no a także i zyskało tę sławę miejsca tragicznego na świecie. Więc pomyślałem sobie, że nie będę tutaj szukał żadnych piosenek, które by odnosiły się do tego, bo pewnie nie znajdę, a najlepszym rozwiązaniem będzie utwór instrumentalny i będzie to utwór instrumentalny zatytułowany Black Tornado, czyli Czarne Tornado. Magic Slim and the Teardrops.

Następny przystanek to Oklahoma City, czyli stolica stanu Oklahoma, o którym też nie mogłem znaleźć jakiegoś takiego jednoznacznie brzmiącego nagrania, które by w sposób wprost odnosiły się do tego miejsca. I z pomocą przyszedł mi niejaki Tom Hash, bo trafiłem na płytę Tomiego Hesha zatytułowaną On the Road 66 Forever. Ten album to odbicie podobnego pomysłu, jak ten związany z tą właśnie audycją, bo Tom Hash nagrał kilkanaście utworów, bazując na trasie Route 66 i tytuły poszczególnych nagrań właśnie odnoszą się do miejsc, przez które ta historyczna droga przebiegała, w tym także przez Oklahoma City. Czy Tom Hash naprawdę istnieje? Tego nie jestem w stanie sprawdzić, bo nie doszukałem się żadnych szczegółów w sieci. Być może, że ma to coś wspólnego z koleżanką sztuczną inteligencją. No ale ponieważ nie miałem żadnego innego nagrania związanego z Oklahoma City, to posłuchajmy Toma Hasha.

0: I z Oklahomy przenosimy się do Teksasu, czyli do Amarillo. Amarillo, które pamiętam z czasów zamierzchłej młodości, było bohaterem takiej wesołej piosenki, chyba jakiegoś brytyjskiego zespołu. No ale tutaj ja postanowiłem pójść jednak na całość, jeśli chodzi o ilustrację muzyczną. No, można było skorzystać z utworów na przykład zespołu Gorillaz czy Emmylou Harris, ale ja znalazłem świetnie odpowiadające nastrojowi pierwszego odcienia bluesa nagranie zatytułowane Amarillo Highway. I to jest kompozycja Teksańczyka Daga Sama, który jest w tym przypadku wykonywana przez trio Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor. Amarillo Highway.
1: Well, all us Northwest Alberta types would like to salute the western part of the great state of Texas with a little something from Terry Allen.

Kolejnym przystankiem jest miejscowość Gallup. I to już jest Nowy Meksyk. Niewielka miejscowość, ale słynna chociażby z tego względu, przynajmniej w Teksasie, że ponad połowę jej mieszkańców stanowią Native Americans, czyli, jak to się u nas niepolitycznie mówi, Indianie. To ponad 50% mieszkańców tego 20-tysięcznego miasta. O Gallup zaśpiewają i zagrają członkowie zespołu The Shouting Matches.

W tekście Route 66 New Mexico zostaje jakoś specjalnie podkreślone. W związku z tym poszukałem też piosenki o Nowym Meksyku, którą za chwileczkę zaprezentuje Państwu Dean Owens. New Mexico.

Kolejne nagranie to totalne zaskoczenie, jak sądzę, bo jest absolutnie na pierwszy rzut oka i ucha niezwiązane z tym pomysłem i z tą trasą, bo usłyszą Państwo Czarny Chleb zespołu Jam z płyty Wehikuł Czasu, czyli z rejestracji wspaniałego koncertu Jamu w Spodku w 1992 roku. A pomysł umieszczenia tego właśnie nagrania wiąże się z moim osobistym przeżyciem związanym z miejscowością Flagstaff, która jest kolejnym punktem na trasie Route 66, a Flagstaff jest niedaleko Grand Canyon. Ja podążałem w 1996 roku tą trasą z Arizony poprzez Nevadę do Kalifornii i kiedy zatrzymałem się w Flagstaff, by wziąć benzynę i poszedłem zapłacić do kasjera, coś tam do niego powiedziałem, a on tak się troszkę zawahał, popatrzył na mnie i powiedział: o, to pan jest ten chujnacki, co tak się drze na płycie Jamu. Rzeczywiście to byłem ja. Okazuje się, że młody człowiek, który od kilkunastu miesięcy był w Stanach i zarabiał pracując na stacji benzynowej, przywiózł ze sobą swoją kochaną płytę, czyli właśnie Wehikuł Czasu, Spodek 92. No i często słucha tej płyty, stąd brzmienie mojego głosu wydało mu się znajome. No i tyle, jeśli chodzi o moje historyczne wspomnienie. Jam, Czarny Chleb, Spodek 92, Wehikuł Czasu.

Jeszcze jeden punkt w Arizonie o nazwie Winona. To w zasadzie nawet nie jest miejscowość, tylko to jest pewna pozostałość po dawnej trasie Route 66. Tam znajduje się nieczynny już w tej chwili dla ruchu kołowego most o nazwie Winona Bridge. Stąd nazwa Winona Bridge znalazła się w tekście piosenki Route 66. Winona dzisiaj zapewne kojarzy się głównie z imieniem Winony Judd, jednej z bohaterek country music, a ja znalazłem piosenkę, nagranie, około bluesowe, o tytule Winona, a wykonają Gay Adejbalola, znana zapewne Państwu także z udziału w tym pięknym trio kobiecym, czyli Sapphire the Apity Blues Women. Winona, Gay Adejbalola.

Potem następuje kilka miejscowości wymienionych w piosence, jak chociażby Kingman i Barstow, do których nie znalazłem żadnego komentarza muzycznego, więc postanowiłem już zjechać do punktu docelowego, czyli do Los Angeles. No i tutaj przestaję już być bardzo oryginalny, bo po prostu zapraszam do wspólnego ucieszenia się po raz nie wiadomo który wysłuchaniem LA Woman grupy The Doors.

Tę wspólną wycieczkę po Route 66 zakończy raz jeszcze tytułowa pieśń. Moje ukochane wykonanie tej piosenki, zespół The Rolling Stones. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: mare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa. Ten piękny tytuł właściwie oddaje charakter audycji. Ale dziś zajmiemy się specjalnym odcieniem tej muzyki, a może nawet odcieniami, bo, proszę Państwa, blues może być przecież pozytywny, pobudzający, dający dobry nastrój, no i wreszcie może być relaksujący. I właśnie przez takie oto aspekty i odcienia bluesa chciałbym w tej audycji się z Państwem pokołysać. I będą to nagrania z bardzo różnych okresów, z różnych półek, powiedziałbym, takich stylistycznych, no i oczywiście też zaprezentują te nagrania bardzo różni wykonawcy. A zacznę od utworu, który zawsze napawał mnie dobrą energią i takim pozytywnym spojrzeniem na świat. To jest utwór zatytułowany Let's Work Together, Zróbmy to razem, który spopularyzowali przede wszystkim w bielszym odcieniu, że tak powiem, muzycy grupy Can't Heat, a potem Brian Ferry. Ale równie pobudzająca i zachęcająca do dobrego nastroju jest wersja oryginalna. A wersja oryginalna to wersja kompozytora tego utworu, czyli Wilberta Harrisona. Utwór ten początkowo zatytułował Wilbert Harrison Let's Stick Together, ale potem zdecydował się na przemianowanie tytułu na właśnie Let's Work Together i tak już zostało. No więc dobry nastrój i w taką wspólną, dobrą atmosferę wprowadza nas Wilbert Harrison, Let's Work Together.

jednym z najstarszych bluesów, które nadawały taki dobry, pozytywny ton wykonawcom i słuchaczom, był Billa Brunzego I Feel So Good. Oczywiście wykonań późniejszych było setki, a ja z tego wielkiego zapasu wybrałem wersję Tracy Nelson z 1995 roku, z albumu zresztą, który właśnie nosił taki tytuł, I Feel So Good.

Przyzwyczaiłem się już do tego, że tytuł nie zawsze oddaje wiernie to, czego się spodziewam, bo I Feel So Good, oczywiście to, o którym wspominałem w poprzednim wejściu i który przypisuje się Big Billowi Brunzemu, to taka oczywista oczywistość. No ale przecież artyści mogą sobie tytułować swoje nagrania tak, jak im się żywnie podoba i tak, jak dyktuje im potrzeba nastroju. Joanna Connor na swojej świetnej płycie z 2021 roku, albumie zatytułowanym 4801 South Indiana Avenue, też zamieściła utwór I Feel So Good. Przesłanie to samo, manifest podobny, no ale jakżeż inna dynamika, typowa zresztą dla pani Joanny. Joanna Connor, I Feel So Good.

0: Cia.
1: W repertuarze Eryka Claptona jest sporo takich pogodnych, relaksujących numerów. Ja mam jeden taki ulubiony, chyba mniej znany, no bo nie pochodzący z płyty samego pana Eryka, tylko z albumu firmowanego przez Jamie'ego Oldakera z płyty Mad Dogs and Okies. Eric Clapton zdecydował się sprezentować swojemu przyjacielowi nagranie zatytułowane Positively.
2: One more.

Good Time Feeling. No, pod tym tytułem można by pewnie znaleźć też spory zasób różnych nagrań z różnych kierunków muzycznych. Ja sobie zapamiętałem dosyć już wiekowe teraz, bo to jest koniec lat 70., nagranie Dickiego Betsa i jego zespołu Southern Comfort. Nosi ono właśnie taki tytuł, Good Time Feeling. Jaka szkoda, że Dickie Betts nie potrafił utrzymać dobrego kontaktu ze swoimi towarzyszami muzycznymi z The Allman Brothers Band i w ogóle jaka szkoda, że gdzieś jego talent został rozproszony przez różne niesprzyjające okoliczności. Ale ta wersja Good Time Feeling była zarejestrowana jeszcze wtedy, kiedy Dickie Betts był w świetnej formie.

Oczywiście ten mój zestaw utworów bluesowych, które są pozytywne, które są pobudzające, a może nawet czasami bawiące, no, wynika z bardzo osobistego, indywidualnego mojego odsłuchu, bo przecież mam odbiorniczek też bardzo indywidualny i nie każdy musi się zgadzać z moimi wyborami. No ale ponieważ to jest moja audycja, to umówmy się, będzie grało to, co do mojego odbiorniczka trafia w sposób taki najbardziej oczywisty. Marsha Bowles, z którą miałem kilkakrotnie też bezpośredni kontakt, jest osobą bardzo pogodną i bardzo otwartą na kontakt z bliźnimi i ma sporo w swoim repertuarze pozytywnie brzmiących, choć też bluesowo brzmiących nagrań. Z jej bogatego dorobku wybrałem utwór, który skomponowała wspólnie z Garym Nicholsonem. Nosi on tytuł I'm glad I did what I did, czyli jestem zadowolona z tego, co zrobiłam. Marsha Bowles.

Teraz zaproponuję Państwu pareczkę. Pareczkę nagrań pod wspólnym tytułem, zresztą bardzo tradycyjnym. Good Morning Little Schoolgirl. To jest utwór, który jako pierwszy wykonał, bo podobno też skomponował Sonny Boy Williamson, no a potem powielali Good Morning Little Schoolgirl różni wykonawcy przez dziesięciolecia. A więc ja sobie taką pareczkę skompilowałem. Jedno nagranie dosyć współczesne, rok 2022, Mad Morganfield. Drugie nieco starsze, z końca lat 90. Wykonawczynią jest Kathy Lemons. No, chodziło mi o to, żeby zaprezentować odmienne podejście mężczyzny i kobiety do tego samego problemu. Mad Morganfield śpiewa Good Morning Little Schoolgirl, natomiast Kathy Lemons Good Morning Little Schoolboy. Zachęcają oboje do wspólnego spotkania, ale z takim zastrzeżeniem, żeby nie robić podczas tego spotkania nic złego. Mad Morganfield i Kathy Lemons.

The blues will make you happy too, czyli blues może cię także uczynić szczęśliwym. To tytuł płyty grupy Roomful of Blues. Płyta ta rzeczywiście zawiera wiele pozytywnego nastroju i takich dobrych wibracji. Posłuchajmy Roomful of Blues z wokalistą Sugar Ray Norcia w nagraniu She'll Be So Fine.

Teraz będzie taki już prawie hymn motywujący i pozytywnie nastawiający do życia. Jeden z najsłynniejszych przebojów Jamesa Browna. I got you, I feel good.

pozytywny, pobudzający, relaksujący, bawiący, no a może nawet czasami też rozśmieszający. Taki może być blues, panie i panowie. Oto Big Jack Johnson na swoim albumie Katrina z 2009 roku pomieścił utwór zatytułowany The Laughing Blues, czyli śmiejący się blues.

No to teraz przejdźmy do takiego relaksującego przesłania bluesowych nagrań, czy też artystów, którzy są związani z bluesem, bo nie zawsze to, co zabrzmi, będzie takim bluesem sensu stricto, a jego struktura będzie się troszkę wymykać przyjętym standardom. Rory Gallagher, no niewątpliwie artysta związany z bluesowym elektrycznym graniem, jedna z najbardziej nieodżałowanych strat, jaką świat elektrycznej gitary poniósł za wcześnie. W swoim dorobku Rory Gallagher ma nie tylko utwory bluesowo-elektryczne, ale także potrafi zachwycić maestrią akustyczną. I właśnie taki oto relaksujący numer przypomnimy sobie teraz. Oto Rory Gallagher w nagraniu Flight to Paradise.

Kolejny, jeszcze czysto instrumentalny utwór o takim relaksującym przesłaniu. I myślę, że nawet gdyby nie było tytułu, a tytuł brzmi Relaxing, to to, co zaproponował nam Walter Horton w tym właśnie nagraniu, może wprowadzić wszystkich w bardzo relaksujący nastrój. Walter Horton, Relaxing.

Mam teraz jeszcze taką króciutką piosenkę i celowo mówię piosenkę, bo jest to bardzo relaksująca melodyjka z miłym, naturalnym i także relaksującym tekstem. Backyard Paradise. Oto Duke Robillard opowiada o urokach zwykłego wiejskiego podwórka.

ten zestaw bluesów dobrze nastrajających. Zakończę nagraniem, które już wielokrotnie prezentowałem i wracam do niego także poza anteną radiową dosyć często, bo jest to moim zdaniem mistrzostwo w budowaniu nastroju. Nastroju skłaniającego do dobrego, organicznego i duchowego relaksu. To Riviera Paradise Stevie'ego Raya Vaughana. Zanurzmy się w to mistrzowskie kołysanie. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Siedzę sobie przy mikrofonie i myślę sobie, że mam taką wielką radość ze świadomości, że po drugiej stronie, czyli tam, skąd dobywa się dźwięk, który ja nadaję, siedzą fajni ludzie. Panie, panowie, patronki, patroni, słuchaczki, słuchacze, którzy są podobnie nastawieni do świata jak ja. Myślę o muzyczce, o tym, że potrzebujemy takiego momentu, czy dłuższej chwili w tygodniu, czy w miesiącu, a może nawet codziennie, żeby się pokołysać. No i to jest bardzo przyjemna refleksja. Ta audycja będzie poświęcona instrumentowi nietypowemu, trochę dla naszego cyklu, a ta nietypowość jest rezultatem spotkania towarzyskiego w garderobie po jednym z koncertów, kiedy to, jak to często bywa, w luźnej atmosferze uczestnicy tego zebrania wymieniają się żartami. No i skoro jest to towarzystwo umuzykalnione, to zazwyczaj duża część tych żartów tyczy muzyków, muzykantów, instrumentów czy innych okoliczności związanych z graniem. Takimi najbardziej znanymi przedmiotami żartów, no to są na przykład akordeon, na przykład perkusja, no i różne takie dziwne instrumenty, które same sobą czy swoim kształtem dają asumpt do żartów. No i przyszedł moment, w którym nagle żarty ustały i ktoś zadał pytanie, a czy znacie jakiś żart o saksofonie? No i tutaj zapanowała cisza. Okazało się, że jakoś jeśli chodzi o saksofony i saksofonistów, to tych żartów jest mało. No i w pewnym momencie znalazł się jednak, i to był perkusista, który powiedział, a to taki tylko słaby może, ale jednak żart jest. Żart dosyć prosty i niewyszukany, ale myślę, że zrozumiały. Otóż słynny Kenny G wchodzi do windy, drzwi się zamykają, rozpromienia się Kenny G i mówi, to jest ta muzyka. Zaręczam, że dzisiaj Kenny G nie wystąpi w Bielszym odcieniu bluesa. Wystąpią za to saksofonistki i saksofoniści, którym kołysząca okołobluesowa muzyka nie jest obca. No więc skoro już wiadomo, o czym będzie, to rzucam hasło. Skoro mamy w co dmuchać, to w drogę.

Hefhorn will travel. Skoro mam już swój instrument dęty, to wyruszam w drogę. To jest tytuł piosenki Saxa Gordona, jednego z najbardziej znanych saksofonistów w środowisku współczesnej muzyki bluesowo-rockowej w Ameryce. Sax Gordon wychował się wprawdzie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ale prawdziwą karierę rozpoczął na wschodnim wybrzeżu, gdzie przez jakiś czas towarzyszył znanemu Luther Guitar Junior Johnsonowi. Potem spotkał Duke'a Robillarda, z którym też przez jakiś czas grał i z którym towarzyszył tak słynnym wykonawcom jak Jimmy Witherspoon czy Jay McShann. Generalnie rzecz biorąc, jego żywiołowość i umiejętność kreowania dobrej atmosfery sprawiała, że bardzo chętnie był zapraszany przez różnych artystów do tego, żeby ubarwiać ich koncerty i nagrania, ale przecież Sax Gordon, czyli Gordon Biddle, jest sam sobie także sterem, okrętem, żaglem, no i przede wszystkim tym dmuchaczem w swój ukochany instrument, czyli w saksofon. Nagrał kilka płyt i właśnie z albumu zatytułowanego Have Horn Will Travel słuchaliśmy tytułowego nagrania. No skoro o saksofonistach i saksofonach, to należy się Sax Gordonowi jeszcze jeden numer. To będzie jego własna kompozycja, That Little Town Rocks.

Wydawałoby się, że saksofon taki rockowo-bluesowy to przede wszystkim domena mężczyzn, no ale to absolutnie tak nie jest, bo są przecież znakomite saksofonistki. I tu od razu informuję, że Candy Dulfer nie będzie występowała w tej audycji, natomiast z całą pewnością zasługuje na to, żeby w niej wystąpić Mindy Abair, artystka, która wielokrotnie już demonstrowała swoje bluesowe upodobania w różnych audycjach Radia Baobab. No i teraz także się przypomni, i to w dodatku w takim utworze, który jest jak gdyby manifestem jej ukochania instrumentalnego. I love to play the saxophone. Oto Mindy Abair.

Od mniej więcej 2015 roku Mindy Bear współpracuje z grupą The Bone Shakers, prowadzoną przez świetnego gitarzystę i wokalistę Randy'ego Jacobsa. Z nimi też nagrała kilka płyt, również i ten album, z którego słuchaliśmy utworu I Love to Play the Saxophone, pochodzi. Mindy Bear ma też własną wytwórnię płytową, dla której nagrywa. Nazwała tę firmę Pretty Good for the Girl. I to jest odniesienie do utworu, który przyniósł jej też znaczną popularność, do utworu, który nagrała wspólnie, halo, halo, z Joe Bonamassą. I właśnie nadała temu utworowi tytuł Pretty Good for a Girl. Oto Mindy Bear i Joe Bonamassa.

teraz troszkę klasyki saksofonu bluesowego, a zadmie w ten instrument historyczny Big J. McNeely. Tak to brzmiało mniej więcej 70 lat temu, kiedy saksofonista Big J. McNeely zaczął wstępować na drogę bluesowego dmuchania.

Big Jay McNeely był nie tylko saksofonistą, także wokalistą, był bandliderem i generalnie rzecz biorąc był, wydawało się, takim niezniszczalnym śladem, który wytyczyli przed nim Lester Young czy Illinois Jacquet. Zmarł, mając niespełna 90 lat, w 2018 roku, ale jeszcze kilka lat przed odejściem był pełen energii i podróżował po świecie, niosąc dobrą muzyczną energię. Bywał także na Mystique Blues Festival, festiwalu na maleńkiej wysepce na Karaibach. Ten festiwal jest organizowany przez Basila Charlesa, który prowadzi tam Basil's Bar. Bywają tam u niego i grywają najsłynniejsi muzycy świata. Także na przykład Mick Jagger, który nawet kiedyś pozwolił nagrać chyba ze 2 czy 3 piosenki z jego utworem właśnie w tym barze. Big Jay McNeely przez kilka lat był ozdobą tego festiwalu i właśnie na jednym z nich dokonano tego nagrania. Oto Big Jay McNeely i Big Fat Mama.

I ponownie wystąpi dama, saksofonistka. Kiedyś już chyba przy jakiejś okazji zaistniała w którejś z audycji Radia Baobab, bo też nie jest ona sensu stricto artystką z kręgu bluesowego, raczej jest kojarzona z takim lekkim jazzowatym towarzystwem, ale ponieważ wyrosła z kręgu gospelowego, no to nie dziwnego, że od czasu do czasu w jej nagraniach słychać także ten zaśpiew i to kołysanie, które charakterystyczne jest dla naszej muzyki bluesowej. W 2016 roku Jasmine Gant nagrała album zatytułowany Chocolate Sunshine i z tej płytki kołyszące nagranie zatytułowane Slick.

A.C. Reed to niewątpliwie jeden z najbardziej znanych saksofonistów chicagowskiego bluesa. Grywał z Buddym Guyem, grywał z Juniorem Wellsem, z Albertem Collinsem i z Sonem Sealsem. Nagrał także kilka własnych płyt. Ja wybrałem z albumu, który nosi dosyć charakterystyczny tytuł I'm in a Wrong Business, wydanego przez Alligator w 1987 roku. Dwa nagrania, w których poza samym A.C. Reedem, saksofonistą, usłyszymy admiratora jego sztuki, czyli Stevie'ego Raya Vaughana. To będą kompozycje A.C. Reeda zatytułowane These Blues Is Killing Me i Miami Strut.

Czy mówi Państwu coś imię i nazwisko Rochelle Frederick? No pewnie niespecjalnie, zresztą przyznam się szczerze, że też to imię i to nazwisko niewiele mi mówiło, aż do momentu, w którym zacząłem poszukiwać różnych ciekawostek związanych z saksofonem bluesrockowym. No i znalazłem panią Rochelle Frederick jako saksofonistkę w zespole o nazwie B-Side Jones, też pewnie niespecjalnie znanym, bo jest to orkiestra pochodząca z Florydy w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się wyłącznie w tak zwanych coverach. Angażuje się na różne spotkania towarzyskie czy też imprezy, oferując zademonstrowanie niemal nieograniczonej liczby przebojów wszystkich wykonawców, którzy mogą być atrakcyjni dla słuchaczy. To jest zestaw prawie 200 tytułów, z których może skorzystać osoba czy firma angażująca zespół. Ja z tego zestawu wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli Whole Lotta Love z repertuaru Led Zeppelin, w którym to utworze saksofon pani Rochelle Frederick brzmi absolutnie świetnie.

Jeszcze jeden saksofonista, który rozpoczynał swoją karierę w Chicago. Nazywa się Mark Kazanow, występuje zazwyczaj pod pseudonimem Kaz Kazanow i rzeczywiście rozpoczynał swoją drogę artystyczną w Chicago. Wtedy towarzyszył w koncertach i nagraniach znakomitościom chicagowskim jak Big Walter Horton, Magic Sam, James Cotton, Muddy Waters czy Otis Rush. W latach 80. przeniósł się do Teksasu i osiadł na stale w Austin, co wiązało się także z tym, że wsiąkł całkowicie w teksańskie towarzystwo muzyczne. Jimmy Vaughan, Marsha Ball, W.C. Clark, Anson van der Berg, no i tak można by wyliczać artystów, którzy korzystali z towarzystwa Marka Kazanowa i jego saksofonowej wirtuozerii. W 1997 roku Kazanow założył trio, które nazwał The Texas Horns. W skład tego tria wchodzi on sam, Mark Kazanow, grający przede wszystkim na saksofonie tenorowym, ale także na harmonijce ustnej. Drugim saksofonistą jest John Mills, który gra na barytonie i do tego jeszcze Al Gomez na trąbce. Bardzo charakterystyczne i stylowe brzmienie The Texas Horns można słyszeć w nagraniach wielu teksańskich i zresztą nie tylko teksańskich artystów. Ja z ich bogatego dorobku wybrałem taką oto pareczkę nagrań, Soul Stroll oraz Go On Fool. W tym drugim Texas Horns stanowią tło dla Marshy Ball.

0: Kolejny znakomity i znany saksofonista wywodzący się tym razem z Teksasu to Grady Gaines. Przyjaźnili się zresztą bardzo z Cassem Kazanoffem. Mówię przyjaźnili się, bo Grady Gaines odszedł w styczniu 2021 roku i ta przyjaźń owocowała także szeregiem nagrań wspólnych tych artystów. Oto Grady Gaines i Cass Kazanoff w utworze zatytułowanym Have Fun Baby. Bawcie się, dzieciaki.
1: An ache in my chest, a lump in my throat. I'm standing here holding a heart that you broke.

Mam nadzieję, że była to niezła zabawa. Mówię o zabawie towarzyszącej kołysaniu się przy bluesowych saksofonach. Na zakończenie raz jeszcze Grady Gaines. I będzie to piosenka, w której Grady Gaines mówi, że pora już się zbierać. Zbiera więc swoje manatki i podobnie jak ja, chce się ze swoimi słuchaczami pożegnać. I'm packing up. Grady Gaines z The Texas Upsetters. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. W trakcie realizacji, czyli nagrywania tych nowalijek, mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy, bowiem akurat wpadłem w okres burz, gradobić i innych pogodowych niespodzianek. No więc może za chwilę coś tak pierdyknąć, że wysiądą mi mikrofony, ale mam nadzieję, że jakoś dotrwamy do końca tych nowalijek. A rozpoczniemy je od nagrania niejakiego Michaela McDermotta, o którym może mało kto słyszał w okolicy, ale to jest bardzo przyzwoity chicagowski muzyk, taki, który miesza Amerykanę z muzyką irlandzką na przykład, ale ładnie śpiewa, komponuje dosyć oryginalne rzeczy i od czasu do czasu zdarza mu się pomieścić na którymś ze swoich longplayów, a nagrał ich już chyba z 8, świetną piosenkę. I tak też się zdarza tym razem. W czerwcu 2020 roku ukazuje się album zatytułowany What in the World. I za chwileczkę usłyszą Państwo tytułową piosenkę z tego albumu. Co się dzieje na świecie? What in the World? Michael McDermott.

To był artysta z Chicago, Michael McDermott. A teraz będą artyści z tego kręgu, w którym Nowaliki i w ogóle Radio Baobab obraca się najchętniej. The Allman Betts Band. Poznaliśmy ich podczas ich występu na Suwałki Blues Festival w 2019 roku. Wtedy promowali swoją pierwszą płytę długogrającą. No a teraz przymierzają się w 2020 roku do albumu numer 2. Ten album ukaże się w lecie albo tuż po lecie 2020 roku. Będzie nosił tytuł Bless Your Heart, a na razie Devon Allman, Dwayne Betts, Barry, Dwayne Oakley i koledzy udostępnili nam pierwszy numer z tej płyty. Magnolia Road, The Allman Betts Band.

The Allman Betts Band. Troszkę poczytałem o tym, co ma zawierać album Bless Your Heart. No i tam oczywiście występują bardzo ambitne sformułowania, że to jest taki album, który dostarczy wszystkim wszystkiego, co każdy by chciał usłyszeć, że jest od granic do granic. No i ogólnie rzecz biorąc, że to będzie wszystko bardzo oryginalne. Ja myślę, że to nagranie świadczy o tym, że oryginalne to może być dla kogoś, kto po raz pierwszy słyszy The Allman Betts Band, bo to jest rzeczywiście bardzo przyjemne nagranie. Ale dla nas, którzy po 1000 razy słyszeliśmy Jessica w wykonaniu The Allman Brothers Band, nasuwają się nieodparcie skojarzenia z dziełami rodziców Devona i Dwayna. A może i dobrze, no niech tak grają, skoro nasiąkli tą muzyką w dzieciństwie, to niech teraz w dorosłości kontynuują to, co Allman Brothers Band tak pięknie rozpoczęli. Kolejna nowość to album Johna Legenda, który zaprosił do współpracy kilkoro znanych i mniej, mnie przynajmniej mniej znanych artystów, ale wśród tych bardziej znanych jest Gary Clark Jr. I oto za chwilę John Legend w duecie z Gary Clarkiem Jr. w utworze Wild.

John Legend to najbardziej elegancki głos współczesnego R&B i chyba też najbardziej elegancka forma, w jaką ten współczesny rhythm and blues dzięki niemu się oblekł. Płyta Bigger Love jest pełna dobrych przesłań związanych z stosunkiem Johna Legenda do otaczającego go świata i wszyscy ci, którzy lubią taką formę absolutnie niedrapieżnej i troszkę tylko zelektrynizowanej muzyki współczesnej, będą z płyty Johna Legenda Bigger Love zadowoleni. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Slow Cooker.

Po 45 latach od nagrania Neil Young zdecydował się wreszcie udostępnić swoim fanom cały album zatytułowany Homegrown. On krążył oczywiście wśród zbieraczy bootlegów i różnych innych ciekawostek i wiadomo było, co na tej płycie się znajduje od wielu, wielu lat, no ale teraz jest jej wersja oficjalna. Ja mam z Neilem Youngiem stały kłopot, bo doceniam jego innowacyjność w całym procesie historii rocka, ale też od czasu do czasu mam do niego pretensje o to, że ten jego laid back, luz w przygotowaniu niektórych nagrań nie do końca odpowiada mojemu gustowi. No ale de gustibus i tak dalej. Neil Young na tej płycie pomieścił też jeden utwór, który może, i tutaj dodaję do tego cudzysłów, zachwycić fanów bluesa. Zagrał bluesa na gitarze, na harmonijce z sekcją. Nazwał ten utwór We Don't Smoke It No More. No ale czy to jest naprawdę blues, czy to jest tylko jakaś wprawka, to na ten temat niech się wypowiedzą już prawdziwi fani prawdziwego bluesa.

0: O ile symbolika bluesowa w tym nagraniu Neila Younga wydaje się być dosyć trywialna, o tyle bluesowa symbolika w muzyce Boba Dylana nigdy taką nie była i taką też nie jest na albumie Rough and Rowdy Ways, czerwcowym darze Boba Dylana dla swoich fanów. To płyta, która wymaga głębokiej, jak zawsze u Dylana, analizy, jeśli chodzi o stronę tekstową. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, mam do niej stosunek pełen zachwytu, bo nie dość, że jest to piękny ukłon Boba Dylana w stronę najlepszej tradycji korzennej muzyki amerykańskiej, to jeszcze ta muzyka została wykonana w sposób organicznie związany z tą właśnie tradycją. Rough and Rowdy Ways. Kilka nagrań z tego albumu już prezentowałem we wcześniejszych nowalikach i teraz zgodnie z taką powoli rodzącą się tradycją na koniec tego wydania nowalijek obszerny fragment albumu Rough and Rowdy Ways Boba Dylana. Przedstawimy kolejno aż 7 piosenek. Będą to My Own Version of You, I've Made Up My Mind, Black Rider, Goodbye Jimmy Reed, Mother of Muses, Crossing the Rubicon i Key West, Rough and Rowdy Ways. Bob Dylan, wzorzec dla nas wszystkich.
1: All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life, is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say.

what they were. I'm going far away from home, oh, with her.

I travel from the mountains to the sea.

one step from the great beyond. I pray to the cross.

0: Ale narobili, co?
1: Oj, narobili, narobili.
0: Myśmy też narobili, bo ja chciałem Wojtka namówić na coś, czego on potwornie nie lubi, czyli na podsumowanie czegoś, co było w ubiegłym roku, a ten ubiegły rok to był 2005.
1: Tak.
0: A dlaczego tak nie lubisz tego?
1: Ja nie lubię podsumowywać. Po pierwsze, mam słabą pamięć i nie wiem, co było w tym roku, a co było w poprzednim. Po drugie, bardzo nie lubię układać takich list różnych. Jak mnie ktoś pytał najlepszą piątkę piosenek wszechczasów w moim wykonaniu, to ja uciekam od razu. Bo to się zmienia. Ja dzisiaj powiem, że na pierwszym miejscu było Bez Amemucie, a jutro mi się może O Mein Papa na przykład podobać.
0: No a poza tym to też mi się wydaje, że to może takie mało oryginalne już jest, żeby zawsze wszystko podsumowywać.
1: No, podsumowywanie i prognozy na nowy rok to jest typowe.
0: A jeszcze jak sobie pomyślałem, że ten 2005, zwłaszcza w tej końcówce, to on był taki, że jakby coś podsumować, to się można za przeproszeniem zwymiotować. Czasami.
1: Albo pochlastać.
0: Tak. No to taka nagle jasność mi ogarnęła, bo przy okazji zupełnie innej roboty zagłębiałem się w zamierzchłą przeszłość tej muzyki, którą kochamy, i sobie pomyślałem, a jakby tak jakiś inny znaleźć, co się na piątkę kończy.
1: Aha.
0: I mi padło na 65.
1: 965?
0: 1900.
1: Aha, myślałem, że chrzest Polski i takie rzeczy. 1965, czyli połowa druga ubiegłego wieku. No i środek takiego zamieszania w muzyce, jakiego naprawdę
0: no właśnie, ze świecą ale szukać. Tak, że nie tylko w muzyce i w ogóle w tym, co się na świecie działo. Że
1: ale
0: tak
1: ty jesteś mądrzejszy, bo ty zbadałeś ten okres i przypomniałeś w związku z moją pamięcią słabą różne ważne rzeczy, tak?
0: No, nawet dużymi literami je wydrukowałem.
1: Widzę. Pierwszy raz od dawna widzę literki.
0: No tak, a ten 65 nie dość, że taki był obfity, to jeszcze byliśmy, też nie wstyd powiedzieć, w pełni świadomości tego, co się działo. I to, że państwo mogą teraz słyszeć ludzi, którzy chłonęli to na własnym organizmem, to wszystko, co się wtedy działo. No
1: przez
0: to,
1: małą dziurkę, co prawda, ale chłonęliśmy.
0: To dziurka to dobre określenie, bośmy ją sami musieli sobie rozwiercać. Aha. W tym sensie, że media były kapkę, a może nawet nie kapkę, tylko absolutnie różne od dzisiejszych, i dodatkowo jeszcze była klapa, która zamykała te media takie swobodne, światowe przed nami.
1: No była kurtyna żelazną zwana, którą naprawdę rozwiercało się na własną rękę, ale udawało nam się. Nasza wiedza nie była taka bardzo skromna, jak już się ktoś uparł.
0: Ja teraz nawiążę już do pierwszego nagrania, bo to oczywiście to byli The Who i My Generation, i to The Who strasznie mnie kręcili w tym czasie. I pamiętam jak dziś, w którymś z numerów miesięcznika, to był miesięcznik Jazz chyba, prawda? On się nazywał Jazz?
1: Mówisz o tym redaktora Balceraka?
0: Tak.
1: Był dodatek Rytm i Piosenka.
0: Rytm i Piosenka. I tam od czasu do czasu zdarzały się adresy fanklubów.
1: Aha.
0: Ja znalazłem adres fanklubu. Dziwny on był, bo ulicy już nie pamiętam, ale zamiast jakiś tam fanklubów coś, to było, trzeba było napisać Jane Who. Nie wiem dlaczego. Pewnie Aha. któryś z redaktorów coś źle napisał albo coś źle wydrukowali. I trzeba było wpłacić, nie wiem, 2 funty zdaje się, czy coś w tym
1: to
0: rodzaju.
1: To było niemożliwe przecież.
0: Nie było, było niemożliwe. Ale ja się wycwaniłem bardzo i przeliczyłem te funty po państwowym kursie na polskie pieniądze. Wsadziłem to do koperty z takim odręcznie pisanym na kratkowanym papierze liście. Dear Jane Who, I am admirer of the Who i tak dalej, i tak dalej. I w załączeniu przesyłam equivalent of British pounds to in Polish zloty i bardzo uprzejmie proszę, żeby mnie wciągnąć na listę. I co było zabawne, że precyzyjnie to wyliczyłem i w papierowych pieniądzach polskich to się nie przekładało. Więc musiałem dać tam papierowy i parę żelazniaków takich tych ochydnych.
1: Włożyłeś wszystko, tak?
0: Tak. I to do takiej kopertki włożyłem. Po 2 miesiącach przyszedł zwrot z taką szparą, przez którą wyleciały te żelaźniaki, ale w środku to wszystko było. I ten papierowy pieniądz polski, i ten w kratkę.
1: Ale to czy nie zapisali cię?
0: No nie zapisali mnie, bo ten adres był zupełnie do kitu. Jane Hu nie istniała. No to taka anegdota na początek.
1: Czyli co, ustalamy, że sięgamy naszą staranną pamięcią 40 lat do tyłu, tak?
0: Ojej, że od razu musisz wyliczać, że to jest 40 lat do tyłu. 1965. No, piękny rok w historii w ogóle, a muzyki już najbardziej.
1: To co, może zagramy coś, żeby tak nie zagadać straszliwie.
0: No, to jeszcze raz The Who, już bez Jane Who.

0: No i tak niepostrzeżenie przeszliśmy od The Who do innego The, ale już tym razem tego takiego no, najważniejszego The w mojej świadomości. 65 rok i wtedy się pokazało Rubber Soul.
1: Tak, to już był właściwie rozkwit działalności Beatlesów. Ja z kolei pamiętam dość wyraźnie, kiedy pojechałem do Anglii w 64 roku jako szczeniak, to na każdym kroku było widać panowanie Beatlesów. Już pamiętam, na jakimś dworcu kolejowym widziałem plakat z ich zdjęciami w kioskach.
0: No bo to było Hard Day's Night chyba wtedy.
1: Prawda? Hard Day's Night to była premiera filmowa tak latem 64 roku. Były płyty, były zdjęcia, był szum, recenzje, no i oczywiście na ulicach Londynu takich Beatlesików małych, skopiowanych, cały tłum był.
0: Jak pamiętam, to przywiozłeś sobie, to był obieg zazdrości panów, pewnie pań też, Beatlesowy sobie przywiozłeś takie.
1: Ależ panie. Oczywiście, czarne sztyblety za kostkę.
0: Ale wiesz, to chyba rozmawiamy tak hermetycznym językiem, że mało kto rozumie.
1: Nie wie, o czym mówimy.
0: Po pierwsze, co to są Beatlesowy? No to właśnie. Nie jest dziewczyna.
1: Ani czapka to nie jest.
0: Tak. A sztyblety jeszcze gorzej, bo
1: no tak, to już
0: moja babcia, moja babcia na przykład mówiła księżówki.
1: O.
0: A dlaczego? Dlatego, że właśnie w XIX wieku, bo moja babcia jeszcze XIX-wieczna, księża nosili takie trzewiki, czyli troszkę tak sięgające do kostki, ale nie sznurowane, tylko z gumką taką na bokach, żeby
1: na
0: się
1: na bokach
0: lepiej
1: gumką, żeby wsuwać. No one zresztą istnieją dzisiaj, tylko pewnie inną mają nazwę.
0: Ja nie miałem, nie byłem w Londynie i sobie musiałem u śliwki kupować.
1: Znowu wchodzimy w szyfrowane gadanie.
0: Ach.
1: No ale obok Rolling Stones jeszcze Rolling Stonki były. To były buty innego typu, takie troszkę bardziej szpicaste na wyższym obcasie. Ale dajmy spokój. 65 rok, rzeczywiście Rubber Soul i Beatlesi. Ich ogromny sukces światowy już. Bo 64 to była Anglia, troszkę bardziej. A 65 już wszędzie, w najdalszych zakątkach świata byli rozpoznawalni.
0: Ja świadomie tutaj, jak przygotowałem to pominąłem fakt, że to był okres Help też, czyli następnego filmu, ale no to już takie jest ograne, że tak powiem.
1: Tak,
0: natomiast
1: tak.
0: Ten Rubber Soul to z kolei no też takie bardzo moje indywidualne wspomnienie, że płyta, okładka do płyty zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Że
1: takie wyciągnięte zdjęcie. Tak,
0: tak? że niby nic, niby taka oczywistość, a wtedy to się wydawało czymś no, bardzo awangardowym. Taka właśnie forma graficzna.
1: No jasne, no forma graficzna awangardowa o Beatlesach była od samego początku, poza pierwszą płytą długogrającą. I czarne zdjęcie na With the Beatles było odkrywcze na tamte czasy. I Hard Day's Night z tymi główkami wklejonymi w taką kratkę było czymś niezwykłym. No, każda okładka przynosiła jakieś... Oni byli we wszystkim prawie krok do przodu.
0: Oni, no i ci wokół nich, bo
1: nie,
0: to
1: oczywiście.
0: Przecież i no, ich producent muzyczny, bo bez niego to sądzę, że te wszystkie płyty, mówię o George'u Martinie,
1: tak.
0: to mogłoby brzmieć zupełnie inaczej. Ale też jak patrzę teraz na te takie zbitki wydarzeń z tego roku, to jest dosyć niezwykłe.
1: No a co wypatrzyłeś na przykład?
0: No takie, niby takie proste rzeczy, no, że tam Ringo się wtedy ożenił z Maureen, a John...
1: Ja pamiętam nawet jaką miała fryzurę, taką natapirowaną.
0: A la Helen tak, Shapiro.
1: Tak. No, tak,
0: pół metra w górę. Mhm. Że John zdał wtedy
1: prawo jazdy.
0: No ale nic z tego, nic owego nagle, że Czałszewsku, to też nie wiem, czy ktokolwiek wie ze słuchających, kto to był, Czałszewsku wtedy został przywódcą rumuńskim. A z drugiej strony w Ameryce straszna nawałnica tych rozruchów na tle rasowym.
1: Tak.
0: Też zaczynało się powoli, zaczynała się awantura wietnamska. Do tego dokładały się takie, no już bardzo mocno osadzone hippie, flower power i psychodeliczne rzeczy. No, to naprawdę był taki tygiel, że z tego musiało coś pęknąć wielkiego, nie tylko w tej dziedzinie takiej czysto codziennej, ale i artystycznej.
1: No, działo się dużo, a w Polsce, wróćmy jeszcze do Polski, bo poza naszym obserwowaniem tego, co świat muzyczny oferuje, to chciałbym zwrócić uwagę tutaj na takim małym drukiem napisaną 19 marca notkę. List otwarty Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego skierowany do działaczy partyjnych i młodzieży ZMS. Gdybym ja sobie teraz spróbował wyobrazić siebie z tamtych lat, czy ciebie, gdyby ktoś nam powiedział, że za naszego życia padnie komunizm, że ci ludzie nie będą ścigani, że, no, że wszystko będzie inaczej, to po prostu poszedł się chyba upić i z niedowiarstwa takiego, że coś takiego jest możliwe.
0: To była taka opoka, niemalże tak jak Kościół katolicki, co jest niezłomny od tysiącleci, tak samo ta czerwona, to czerwone nieszczęście nam się wydawało takim czymś, co wisi, już w ogóle nie, no, skała, mało skała.
1: Ja z perspektywy dzisiejszej jeszcze dodam, że nie bez winy był Zachód, który tę kurtynę żelazną pozostawił w spokoju i całe szczęście, że działały takie firmy jak Wolna Europa czy jakieś BBC po polsku, bo inaczej byśmy do dzisiaj jak w Korei Północnej.
0: No tak, i całe szczęście, że istnieli tacy, co oni może sobie to nawet wyobrażali. Już wtedy zaczynali może wyobrażać, że to jest do ruszenia, jak Kuroń, Modzelewski, Michnik i ci, którzy dzisiaj, no tacy są dla nas oczywiści, a wtedy to byli jacyś choroba, wizjonerzy albo co, no.
1: No może zagrajmy, żeby nam ciśnienie nie skoczyło za bardzo.
0: Dobra, The Beatles będą.

0: Beatlesi Beatlesami, dzisiaj patrzę na to inaczej z perspektywy, ale wtedy pamiętam, że gotów byłem nawet na ubitą ziemię wyzywać każdego, kto śmiał powiedzieć, że Rolling Stonesi są lepsi.
1: Niestety, znaczy nie wiem, czy niestety, ale miałem to samo przekonanie i nie ma dzisiaj z nami Antka Piekuta, ale on był z tego obozu przeciwnego, bo on zawsze za Stonesami obstawał, to mieliśmy no, bardzo takie jednoznacznie biegunowe dyskusje na ten temat, na przykład kto to lepiej warczy, czy Lennon, czy Jagger.
0: Nie no, ja miałem całą teorię ugruntowaną faktami, że Rolling Stonesi naśladowali Beatlesów, bo ich po Come On, pierwszy przebój to była kompozycja Lennona McCartneya, bo po Beatlesach sobie nagrali piosenkę taką jak Yesterday, Estes Goba i w ogóle wszystko było udokumentowane, że Jagger po prostu idzie śladami Beatlesów i naśladuje.
1: To były te dwa obozy, tylko z tych dwóch się, pamiętasz, jaki kolega Zawanowski się wybijał,
0: tak.
1: Bo on uważał, że ani Stonesi, ani Beatlesi, tylko Small Faces.
0: Small Faces, tak. Ale i wiesz co, że dzisiaj jak się patrzy na to, to on miał sporo racji, bo ci Small Faces troszkę przez nas lekceważeni, jako taka grupa modsów, gdy się tego słucha teraz, to był rytmem bluesowy bardzo fajny zespół.
1: No i Zawanowski z Scyzorykiem porżnął cały SGPiS, czyli dzisiejszą szkołę handlową. Wszystkie ławki niosły na sobie napis Small Faces.
0: No było paru takich oryginałów, nie będziemy teraz, bo to nie jest spotkanie po latach całego naszego zespołu słuchającego muzykę, ale był inny kolega, który nic poza Kingsami na przykład nie widział.
1: Kazio?
0: Nie, taki Olek. Nie pamiętam nazwiska jego w tej chwili.
1: Ale Kazio Czyż też przecież był. On
0: też
1: w Kingsach
0: Kazio Świętej Pamięci bardzo Kingsów uważał. Ale co się działo? Jak
1: co się działo? No właśnie, dlaczego o Stonesach zaczęliśmy mówić, bo to przecież nie był ich debiut, ale właśnie 13 maja Stonesi nagrali coś, co tak naprawdę wstrząsnęło no, całym światem, nie tylko muzycznym. I coś, co... No, gdyby te twoje znienawidzone jakieś tam, nie wiem, 5 najważniejszych, czy 10, a może 3 najważniejsze, a może w ogóle najważniejszy numer w historii, no to właśnie on wtedy powstał.
0: No Satisfaction, tak, musiałoby. Nawet jeżeli bym uznał kilka innych piosenek za ładniejsze, to nie wiem, czy mógłbym wiele uznać za ważniejsze. Bo Satisfaction to rzeczywiście dzisiaj, to już tak się mówi jako pomniku Mickiewicza na krakowskim przedmieściu. Właśnie nie można nic powiedzieć złego, bo to już jest pomnik.
1: I nie wiem, czy ty masz podobne wrażenie, bo wielu jednak próbowało podchodzić pod to Satisfaction i nagrywać po swojemu, ale to nikomu nawet się nie udało, mimo, nie wiem, no, w techniki, może nawet i tam niektóry to mówiło się, że lepiej umie grać, czy ma lepszą produkcję, ale no to wszystko miliony lat świetlnych od tej podstawowej wersji, która te 40 lat temu w maju przez Stonesów została zarejestrowana.
0: I tak już zostanie i niczego się na ten temat nie wymyśli. Ale nie wiem, czy masz ochotę jeszcze popatrzeć w te notatki dotyczące tamtego roku wiosny. I tu dużo ciekawych rzeczy. Na przykład, że Rosjanom nie udało się wylądować na Księżycu, bo w ogóle cały ten wyścig kosmiczny w tamtych latach był wyścigiem dwóch mocarstw, komunistycznego i Ameryki. I Rosjanie no, wszystko chcieli zrobić, bo wygrali pierwszego satelita, prawda?
1: Tak, później wygrali
0: psa,
1: pieska,
0: Łajkę wysłali.
1: Sabaczku.
0: Niestety one way ticket Łajka miała i już tam zgasła w tym kosmosie.
1: Potem Jurija Gagarina pierwszego.
0: Nie wiadomo kto pierwszy tak naprawdę, bo są podejrzenia, że paru gruchnęło o ziemię wcześniej, ale ten, który zdołał polecieć i wrócić, Jurij Gagarin, był pierwszy.
1: No i przecież te, no, jak ona się, pierwsza kobieta.
0: Vala Twist.
1: Też tak. Ona była radziecka.
0: No więc oni bardzo, bardzo się zbliżyli do tej supremacji i do tego, żeby postawić nogę na Księżycu i tu się niestety
1: nie udało. Armstrong im wszystko popsuł.
0: Tak, oni sobie sami popsuli najpierw, bo nie udało im się wylądować.
1: No i też ciekawe, że w tym 65 w maju pierwszy satelita telekomunikacyjny Early Bird się umieścił na orbicie. Tak. Teraz to tam taki tłok, że tych satelitów pewnie jest 600.
0: Trzeba uważać, bo się zdarzają.
1: No. Ale to właśnie wtedy, kiedy Stonsi nagrywali Satisfaction, pierwszy taki komunikacyjny zaczął nad nami wisieć.
0: I jeszcze dodam jedną rzecz, która brzmi groźnie tak samo jak wtedy, tak i dzisiaj, że w maju 65 roku Chiny dokonały pierwszej próby nuklearnej, pierwszą bombę atomową rozwalili własną. Drugą nawet, przepraszam. Drugą. Bardzo nieprzyjemna to rocznica.

0: Jesteśmy w 1965 roku.
1: Chciałbyś fizycznie się znaleźć tam?
0: No tak na jakiś czas to pewnie przyjemnie by było, a gdyby w dodatku jeszcze...
1: Ja bym znowu mógł trenować skok z wyż.
0: Ale gdybym jeszcze dodatkowo mógł na przykład mieć wtedy paszport taki i wiesz, i to po Europie, a nie mówisz do tego, żeby do Stanów sobie
1: zobaczyć
0: pojechać,
1: troszkę
0: prawda?
1: Tego świata.
0: To by było fantastycznie. No ale jesteśmy 65 z perspektywy 40-letniej i konkretnie 5 czerwca. No, tak. Niesłychanie istotne wydarzenie nastąpiło.
1: Ja mogę tu do tego jeszcze przyświadczyć, że dla Janka to jest ważne, bo pamiętam twój zachwyt nad tym artystą i nie jestem pewien, czy on nie był totalny. To znaczy, że nie tylko nazwa artysty i zespołu, a również muzyka, ale i jego wizerunek, bo gdy tak lubiłeś patrzeć na niego, jak on się uśmiecha z okładki, że podejrzewam, że on ci się podobał jako mężczyzna również. Bez żadnych oczywiście podtekstów. Czyli krótko mówiąc, Sam de Shem i jego grupa Pharaohs i piosenka Woolly Bully znalazła się w czołówce listy przebojów.
0: 5 czerwca 65 roku. Ja do dzisiaj to nie bardzo wiem, o co to chodziło i na czym ta moja fascynacja polegała. Być może na tym, że to była tak naprawdę pierwsza amerykańska płyta, czy pierwszy amerykański long play, jaki posiadłem całkowicie na własność. Kupiłem go za 95 zł od niejakiego Manfreda. Nie wiem, czy kojarzysz, był taki koleżka.
1: Tak.
0: I to był, no, nówka. Nówka to był.
1: Ale to bardzo tanio.
0: To bardzo tanio. Jakoś mi się udało. No i znałem jedno tylko Woolly Bully, później posłuchałem całej płyty. Bardzo była skoczna, zabawna i taka pokręcona jakaś. Rzeczywiście to zdjęcie było pokręcone na okładce i w środku, jak się, bo to rozkładany album to się nazywało, tak. I było też tak zabawnie, ale przede wszystkim było tak inne, takie wyluzowane, takie... No, wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście tam wolno wszystko, a tutaj u nas to jakby ktoś chciał coś takiego zrobić, to albo popukaliby się w głowę, że zwariował.
1: Albo by przyszedł ktoś troszeczkę napomnieć.
0: Tak, tak, tak, że nie uli buli, ale w kropeczki, żeby to było, prawda? I że tak. No to taki pozwoliłem sobie zrobić.
1: Zazdrościłem ci tej płyty zresztą, nie ukrywam.
0: Mogę ci od czasu do czasu ją pokazywać, bo mam jeszcze, stoi oryginalna.
1: No, oczywiście, nie sądzę, żebyś gdzieś przepadła, skoro tak ją lubiłeś.
0: Ach, no i drugi numer, który też zagramy, bo nie tylko będzie Woolly Bully, ale i bajka o czerwonym kapturku.
1: I tam
0: z kolei
1: jest na początku
0: ten wstęp niesłychany, który był tak rozbawiający, a jednocześnie, no, gdyby można było kraść fragmenty nagrań, to by był jeden z najlepszych wstępów do, nie wiem, do sygnału audycji, czy do, w ogóle do jakiegoś cyklu. No taki symbol tego, jak można wykorzystać rzecz nadzwyczajnie prostą w celu ubarwienia innej, jeszcze prostszej zabawy.
1: To co, przejdźmy do tej muzyki, może niech ona sobie teraz sama się obroni.
2: Uno, dos! 1, 2, 3, 4!

0: bardzo to przyjemne. Ja nawet bym się nie bronił, gdybyśmy jeszcze posłuchali dwóch, trzech piosenek z tej płyty, ale to może innym razem, bo 65. Bogactwo wydarzeń. Zobacz. Na przykład Józef Cyrankiewicz został premierem, nie po raz pierwszy, w czerwcu 65.
1: Ach, to dodajmy do tego, że Czesław Wycek został marszałkiem Sejmu.
0: Tak. A przewodniczącym Rady Państwa dzisiaj nikt nie wie, co to za funkcja w ogóle.
1: To było wtedy równoznaczne z prezydentem.
0: Prezydentem.
1: Prezydent Edward Ochab.
0: O nim było dużo żartów, pamiętasz?
1: Nie, to o Babiuchu chyba było.
0: Nie, ale wcześniej o Ochabie. O Ochabie były takie żarty. Zresztą one przypisywane były różnym innym notablom, ale Ochab był uważany za głupka trochę. Nie wiem, czy tak było naprawdę. W każdym razie...
1: Ja niedawno widziałem jego zdjęcie. To wydaje mi się, że nie odbiegasz daleko.
0: No więc oni były takie żarty, na przykład, że poszedł z żoną do zoo i tam zobaczyli taki zagrodę, gdzie pelikany siedziały. I on powiedział, a wiem, to z nich się robi atrament. Na przykład taki żart. No co, nie mogę
1: ja inną wersję zupełnie słyszałem. No. Ona, nie wiem, czy nie jest zabawniejsza, że wieczne pióra z nich robią.
0: A to ja nie znałem tego.
1: No widzisz.
0: Nie, no, że
1: a może wieczne pióra to chodziło o Babiuchu było.
0: To może widzisz, no Babiuch. Bo Ochab na przykład było, że Ochab zwiedza muzeum i mówi przewodnik, a to jest zabytkowe łoże chyba nowe? Ochab mówi,
1: chyba stare. Oj, stare.
0: Chyba stare. No dobra,
1: a jeszcze podobało mi się, jak o Babiuchu mówili babi.
0: No tak, no tak zdrobniale. To no taki malutki. No.
1: Lalka babi. Dobrze,
0: a muzyka.
1: Muzyka i druga strona Atlantyka.
0: No i co tam było? Tam było wydarzenie z perspektywy znowu XXI wieku przełomowe, że Bob Dylan, który był niesłychaną gwiazdą muzyki protestu, filozofii rockowej czy folkowej, nagle włączył swoje instrumenty do prądu.
1: I to było na Newport Folk Festival?
0: I w ogóle to wzbudziło niezwykłe emocje, bo jedni krzyczeli zdrada, drudzy słuchali z zachwytem, bo wszyscy przywykli, że on jest taki akustyczny, właściwie troszkę jak Pete Seeger niegdyś, który był zresztą w Polsce. A tu nagle elektryczność.
1: Ale wiesz, jakie to zrodziło nieporozumienie, ten fakt, że nagle Dylan zaczął być elektryczny, teraz z perspektywy tego prawie, no nie, 40 lat, nie chciałem półwiecza już zaangażować w to. W tym ubiegłym roku, 2005, wyczytałem w którymś z popularnych tygodników taki elaborat na temat Dylana, bo też jego pamiętniki się pokazały i ten film Scorsese o nim. I tam redaktor nasz, jakiś poważny, wydawałoby się, powiedział, że Dylan to bardzo przełomowy jest artysta, ale jego najważniejsza zasługa to jest to, że on wprowadził ciężką rockową gitarę do rockowej świadomości.
0: To tak powiedział.
1: No, ten redaktor, co to napisał, że dzisiaj, kiedy mówimy hard rock, to od razu myślimy Dylan 1965. Czy wiesz, no
0: taki...
1: No, to ja sam siebie zaskoczyłem, że nie zrozumiałem tego, co ten redaktor
0: może
1: napisał.
0: Może chodziło o Edwarda Ochaba jednak.
1: Nie, to aż tak pokrętny to on nie był. Aha. No w każdym razie, to ja apeluję teraz do tych wszystkich, którzy nie wiedzą, kto to jest Bob Dylan, że Bob Dylan na gitarze praktycznie nie gra, a jak gra, to gra bardzo krzywo i w zasadzie nie potrafi i nie o to chodzi. Natomiast to, że nagle z artysty ludowego, w tym sensie takim ludowej instrumentacji, stał się artystą elektrycznym, to był ogromny przełom świadomości ówczesnych słuchaczy protest songów. I oto...
0: Ale mało tego, ja się jeszcze na koniec powiem, że ci, którzy akceptowali Dylana, ci z grona, nazwijmy to, zbuntowanej inteligencji, przyzwyczajeni do tego rodzaju muzyki, nagle przez ten ruch artysty zostali zmuszeni do zaakceptowania rock'n'rolla. jeśli chcieli zostać przy myśleniu Dylanopodobnym. A to były rozdzielne rzeczy. Na akustycznych koncertach folkowych ktoś, kto przed gitarą elektryczną był właściwie nieproszonym gościem i nagle nastąpiła fuzja. Tak jak kiedyś, że się jeszcze cofnę do wcześniejszych trochę lat, ciągła walka jazz fanów z fanami rock'n'rolla. I nagle jak nastąpiło fusion, to było straszliwe zdziwienie, że to może razem...
1: Nagle było, że to może zdrada.
0: O, tu chodzi,
1: a to nie zdrada, tylko rewolucja.
0: I do tego postęp.

0: 65, Dylan. A może, żeby stało się zadość tradycji takiej przyzwoitości DJ-owskiej, to powiedzmy, że te trzy piosenki Dylana to były Like a Rolling Stone, Positively 4th Street i Subterranean Homesick Blues.
1: Idź ty, Jasiu, do muzeum. Dzisiaj żaden DJ nie podaje tytułów ani z przodu, ani z tyłu. W ogóle nie ma takiej.
0: No, a ponieważ myśmy z przodu nie podali, to podaliśmy wstecznie.
1: Uparty staruch.
0: I nie dość tego, za chwilę też jeszcze powiem, co będzie z tytułu i z nazwiska imienia wykonawcy. Bo to wprawdzie nie można powiedzieć, że jakieś przełomowe były rzeczy, ale niewątpliwie takie, no przynajmniej kamyki, jeżeli nie kamienie milowe, bo nagrania, które do dziś, po tych 40 latach, są no, znaczącymi i takimi, które rozpoznaje przeciętny słuchacz radia, niezależnie od tego, czego słucha. Bo to są no, takie evergreeny, to są takie twory, takie nagrania, które, jak mi się wydaje, przetrwają i dalsze 40-lecie, a może nawet i wszechczas.
1: I tutaj ja się pokuszę o dość taką, powiedziałbym, denerwującą młodszych słuchaczy
0: dydaktykę.
1: Uwagę. Nie, nawet nie dydaktykę, tylko takie niejasne podejrzenie, że jak będziemy za, już nie my, za 40 lat na przykład wspominać rok 2005.
0: Matko, a dlaczego nie?
1: A bo ja będę wtedy na wakacjach.
0: Rozumiem. Ale nie weźmiesz ze sobą radyjka?
1: Może wezmę jakiś zupełnie nowoczesny odbiorniczek, ale chciałem powiedzieć, że z roku 2005 wybrać ponadczasowych standardów muzycznych będzie chyba dużo ciężej niż 65.
0: A ty co tak gadasz? Mówisz, że nie
1: tak
0: pamiętasz,
1: uważam,
0: co było w 2005 roku.
1: A teraz mi się przypomniało.
0: Aha,
1: właśnie.
0: Rozumiem. No to wróćmy do tego, co było 40 lat temu, a taka pareczka teraz, co nam się zrobiła, niby od sasa do lasa, ale bardzo reprezentatywna dla tego czasu, czyli James Brown i I Got You, I Feel Good w podtytule.
1: Skosny utwór bardzo.
0: Tak. I potem dla pewnego kontrapunktu, leniwy, ale bardzo pięknie rozlewny, The Sound of Silence, Simon and Garfunkel.

0: No to myśmy nadali już parę piosenek, ale jeszcze dużo, dużo zostało.
1: Oj, dużo, dużo, bo to rok był bardzo obfity, a gdyby tak chcieć wszystko, to nie starczyłoby nam, też głupio chciałem powiedzieć, taśmy. Kto teraz na taśmie? No,
0: Teraz
1: ale
0: oczywiście
1: ten
0: teraz.
1: komputer mógłby nam się rozpęknąć, gdybyśmy chcieli wszystko to w niego wcisnąć, co nam w duszy starcza
0: Ale
1: gra.
0: jeżeli może mogę jesień jakoś 65 roku, to chciałbym zaznaczyć, że 21 września chyba Olga Komisarowa ze Związku Radzieckiego ustanowiła nowy rekord najdłuższego skoku ze spadochronem. Kobiecego, zdaje się.
1: 46 tysięcy stóp i łup.
0: Jak łupnęła, to już była może mężczyzną, bo u nich takie zmiany były na porządku.
1: Słyszałem już ten dowcip wcześniej.
0: A pamiętasz sportowczynię Press? To nie było nigdy wiadomo, czy to jest kolega Press, czy koleżanka Press.
1: Później przekształcili to w Interpress.
0: Obie, tak. One rzucały kulami, mimo że nie były inwalidkami, ale żart mi podobał.
1: Ale wiesz, że wtedy też było chuligaństwo, bo widzę teraz 4 września 65 roku
0: tak?
1: Zespołowi The Who skradziono samochód ze sprzętem warty 10 tysięcy dolarów. Czyli
0: to dzisiaj pusty śmiech ogarnia.
1: Że 10 tysięcy?
0: No, ale to były inne dolary.
1: I oni tam nie dość, że ten sprzęt wieździ, to pewnie sami jeszcze jeździli na tym sprzęcie. Gwiazdorzy.
0: Pewnie tak.
1: Za dychę. Za dychę, tak. Za 10 tysięcy dolarów z gwiazdorzy.
0: Ale słuchaj, zobacz, patrzymy na te zapiski z roku 65. Niektóre są śmieszne, niektóre są dla nas ważne w sensie muzycznym. Na przykład w sierpniu 65 roku, co było sensacją, Beatlesi spędzili wspólnie wieczór z Elvisem Presleyem. To niezwykłe spotkanie. Dwa pokolenia, dwie generacje właściwie.
1: A Dylan, który znowu się zaczął pokazywać elektrycznie, został wygwizdany w Nowym
0: właśnie,
1: Jorku.
0: To była ta zdrada.
1: Tak, że nagle się okazało, że on znowu nie jest...
0: Ale popatrz, ja się poza muzycznymi patrzę na malutki tutaj druczek 9 września 65 roku. Tybet został ustanowiony autonomicznym rejonem w Chinach.
1: No to w Chińskiej Republice Ludowej.
0: Ludowej. I oni do dzisiaj próbują wykończyć ten Tybet, mimo tej autonomii i tego wszystkiego.
1: A z kolei w październiku pierwszy papież postawił nogę na kontynencie amerykańskim. Przedtem żaden papież jeszcze nie jeździł do Ameryki. A to był papież Paweł VI. I proszę bardzo.
0: Ale się działo. Albo na przykład wiadomość, że Singapur stał się niezależnym krajem. Od Malajezji się tego.
1: Tak, a z kolei
0: wyswobodził.
1: Wojska hinduskie napadły na Pakistan też.
0: Oni tam zawsze się nie lubili, także to... Ojej.
1: A François Mitterrand został prezydentem Francji. No,
0: tak?
1: A nie dość tego, 14 sierpnia na pierwszym miejscu listy przebojów w Ameryce Sonny and Cher, I Got You Babe.
0: Och, jak ja ich lubiłem.
1: Ja dotąd ich lubię.

0: to dla porządku znowu, że Otis Redding Respect zaśpiewał, a Sonny and Cher I Got You Babe.
1: To każde dziecko chyba wie. W naszym wieku oczywiście.
0: Troszkę podstarzałe dzieci prowadzą interesującą rozmowę na temat 1965 roku. I będą znowu, taka pareczka będzie, mówię o dwóch nagraniach, na owe czasy bardzo awangardowe nagrania. For Your Love Yardbirdsów i The McCoys Hang on Sloopy. Z tymi Yardbirdsami to tutaj jest taka dla mnie nieprzyjemna sprawa, że to był ten moment, w którym Clapton opuścił zespół, to znaczy zagrał jeszcze na For Your Love tam taki tak zwany bridge, ale tej gitary i tak prawie nie było słychać, bo wszystko to było, zostało pokryte nadzwyczaj na ówczas ekstrawagancką, w dobrym tego słowa znaczeniu, aranżacją. Bo czegoś tam nie było. I takie para gregoriańskie śpiewy i o zgrozo naturalny bas nieelektryczny i niesłychane pogłosy i klawesyn. Klawesyn, na którym wiesz, kto grał? Brian Auger, bo to sprawdziłem. Tak. I w ogóle tak naprawdę poza Claptonem sami muzycy sesyjni, a do tego tylko Keith Relf i pozostali panowie w wokalu i w chórkach. I to było rzeczywiście jeszcze taki osobisty wąteczek, że ja spisywałem z Radia Luksemburg listy.
1: Listy przebojów, jak najbardziej.
0: Pod kołdrę właziłem tam, żeby mnie nie było słychać. Świeciłem
1: tak
0: sobie...
1: Tak głośno pisałeś?
0: Nie.
1: Aha, rozumiem,
0: z tym radyjkiem. Radio Pionier w Bakelicie miałem, to nakrywałem kordłą, żeby nie grzmiało po całym moim niewielkim mieszkanku. I tam, świecąc sobie taką latarenką małą, notowałem.
1: Dobrze, że nie otwartym ogniem. Mógłbyś spalić kołdę.
0: Wtedy były kordły naturalne i one się tak nie zajmowały jak teraz.
1: Ale można było z takiej kołdry zrobić niezłego śmierdziela. Mi się zajęła kiedyś na rogu i cuchnęło okropnie. Ale dobrze, For Your Love, ja chciałem dodać jedną refleksję.
0: Ale nie
1: znowu
0: dałeś mi o tym moim kajeciku skończyć.
1: Zaraz powiesz, no. Ja zapomnę, że skomponował to facet, którego w momencie, kiedy lubiłem ten utwór, w ogóle nie rozróżniałem. A potem
0: taką charakterystyczną urodę ma.
1: No, czarniawy i takie oczy smutne, ale on był w grupie
0: Sarnie.
1: Ten CC potem, która mi nie pasowała w ogóle do Yardbirdsów.
0: Aha, a pamiętasz, w jakiej grupie on był przedtem? Mockingbirds.
1: A, rzeczywiście.
0: I
1: było.
0: Te Mockingbirds nagrali to For Your Love w dodatku, tylko nikt nie chciał tego kupić, bo wszyscy mówili, że to jest do kitu utwór.
1: Ale opowiedz o
0: zaszczyciku. Mickey Most odrzucił ten utwór dla Herman's Hermits, bo to powiedział, że to jest do kitu utwór.
1: Taki dobry jednak facet. No wiesz, czyli
0: każdy może się pomylić, powiedział tasiemiec, prawda, wychodząc ze skrzyni z makaronem. I ten mój kajecik to polegał na tym, że ja tam spisywałem te wszystkie po kolei 20 numerów i jak dziś pamiętam, że te For Your Love sobie zakreśliłem takim czerwonym mazadłem jakimś, że to jest coś innego. Dodatkowo, że nie zawsze można było te tytuły zrozumieć, bo oni mówili raz niewyraźnie, dwa...
1: A poza tym po angielsku.
0: Po angielsku, poza tym ich zagłuszali z takim tym sąsiedztwa, bo niedaleko była taka stacja, co ją zagłuszał radziecki. I mnie czasami zachodziło to na tę moją falę.
1: Trzeba było sobie kupić radio z Pidola, ono wszystko odbierało.
0: Guzik, prawda, ja miałem antenę podłączoną do siatki od łóżka, na którym spałem. To była najlepsza antena na Żoliborzu i mimo wszystko nie odbierało.
1: Ja się do kaloryfera podłączałem.
0: Jak grzało, to jeszcze odbierało, ale w zimie...
1: Nie, można było złapać, tylko bardzo delikatne dostrojenie musiało być.
0: No dobrze, to przeżycia związane z For Your Love i jeszcze McCoy's Hang on Sloopy, niby taka zwykła śpiewanka, prawie że dziecięca wyliczanka, ale jak teraz się tego słucha, to od razu mnie się zapala taka lampka, że oni tak naprawdę nauczyli tych nowofalowców. Jak
1: prowokuj mnie, bo ja zaraz zacznę gadać przez pół godziny. Oczywiście. I teraz dopiero wychodzą na wierzch nagrania garażowych zespołów z połowy lat 60. amerykańskich, które często miały na koncie jedno, dwa nagrania raptem. Fantastyczne rzeczy, właśnie w stylu tego prostego, prymitywnego grania. Mam tego masę, kiedyś ci puszczę.
0: No ja też trochę mam. To by z czasu nam nie starczyło. Ale te hang on sloopy, jeszcze to jako ciekawostkę, powiem Państwu, Wojtek to oczywiście wie, to McCoy zagrali, ale zaaranżowali im The Stranglers. Pamiętasz?
1: Tak, tak.
0: Tacy Australijczycy, którzy też nieźle kurzyli właśnie po takich na owe czasy bardzo awangardowych nutkach.
1: To proszę sobie zrobić głośniej przy tym, bo to trzeba głośno słuchać.

0: Wiesz, że teraz będzie coś, co będzie w pewnym sensie nawiązywało do wydarzenia ubiegłorocznego, 2005 rok i koncert Vana Morrisona w sali kongresowej. Ty nie byłeś na tym koncercie, byłeś na poprzednim,
1: Tak.
0: ale z twojej relacji ja wnioskuję, że to były koncerty bliźniacze. Bliźniacze głównie ze względu na sposób traktowania przez artystę, czyli przez Morrisona publiczności.
1: Bo on zazwyczaj, całego świata.
0: Tak, zazwyczaj stał tyłem do publiczności. I
1: u mnie był w kapeluszu, u ciebie?
0: No, on go nie zdejmuje, bo on się troszkę wstydzi, że mały są glace i dlatego
1: i ma takie włosy rozpiżone.
0: Nadziewa
1: bardzo,
0: ten, ten abażur na łeb i udaje, że coś tam ma. No ale nie, no, artysta jest piękny i jest taka muzyczna maszyna, robi to wszystko z ogromną łatwością, lekkością i widać, że potrafi, no ale nieprzyjemne mam wrażenie takie, że robi to wyłącznie, już tylko i wyłącznie dla pieniędzy.
1: Ale ja jednej rzeczy nie jestem w stanie pojąć. Jeżeli on taki ma styl bycia i wiele osób potwierdza, że to nie jest wyłącznie na użytek polskiej publiczności czy sali kongresowej, że niektórzy mówią, może on nienawidzi sali kongresowej czy Pałacu Kultury, to jak taki facet może tak wrażliwość pokazywać i piękną w swojej muzyce? To mi nie składa się do kupy. No.
0: Kto zrozumie, kto zrozumie artystę takiego?
1: No, ja jestem wrażliwy, to powinienem go zrozumieć.
0: A właśnie o to chodzi, że nie.
1: Aha, nie.
0: Księgowy.
1: No tego nie zrozumiem.
0: Jeszcze powiem państwu, że ten Van Morrison to miał w kulisach wystawiony taki wielki zegar cyfrowy, duże cyfry takie, żeby z daleka było widać, odliczający czas do tyłu. I w momencie, jak tam 2-0, 4-0 się pokazały, to on skończył koncert i już nie, koniec. Ani bisa, nic nie pokazał się więcej.
1: Może
0: wsiadł,
1: on jest
0: pojechał.
1: Dziwak, wiesz? Może on po prostu jest dziwak. Obsessive compulsive. Jak jest zero, to on musi skończyć, bo świat się skończy.
0: A wszystko to dlatego, że za chwileczkę będzie ten czas, kiedy Van jeszcze z grupą Them się prezentował i fantastyczne Baby Please Don't Go z 65 roku. A potem dwa nagrania zespołu, których dzisiaj już nikt nie gra, żadne radio nie gra, tylko nasze. Zespołu fantastycznego.
1: Ja i w domu gram dużo.
0: Jak tylko przejdziemy na żywe nagrywanie, na żywe nadawanie, to będziesz rżnął po uszach
1: Absolutnie.
0: Naszych słuchaczy codziennie. A mówimy o Pretty Things, czyli o takim niby garażowym, niby uproszczonym, ale tak gęstym, tak dynamicznym, tak żrącym po wrażliwości.
1: Po duszy, tak.
0: Tak. I to wszystko się w dodatku nazywało wówczas rytm blues.
1: No szczególnie ich wczesny okres, bo później zaczęli kombinować. No
0: tak, te parasiuty i
1: tak, takie mędliwości, ale tutaj daj Boże zdrowie.

0: No to byli Them i Pretty Things, a teraz
1: muszę się uspokoić trochę.
0: Coś dla ciebie wymyśliłem, bo wiem, że bardzo tego chłopa lubiłeś, a pewnie go i lubisz. I to jest jeden z tych, który no, tak się rozpuścił gdzieś w tej mgle w muzycznej historii i teraz no, już w zasadzie go nie ma.
1: No jak ma być? No starszy człowiek z różnymi przejściami. Nie wszystkim się udało. Paru było takich...
0: Ja nie mówię o tym, żeby on dzisiaj w pełni formy się nam prezentował,
1: tak jak Van
0: Morrison, ale nawet gdzieś...
1: To prawda. Ja niedawno szukałem w internecie, sprawdzić chciałem, jakie jego płyty są dostępne. Myślałem, że może jakieś remasterowane, składanki, bo to już jak mam sentyment do kogoś, to mimo, że mam jego prawie wszystkie nagrania, szukam czegoś jeszcze. Bardzo marnie jest pod tym względem. Faktycznie i wytwórnie zapomniały chyba o tym i fani. Mówimy o facecie, który się nazywał James Marcus Smith. Bardzo nieoryginalne nazwisko wyjściowe, ale zmienił sobie to na ksywkę PJ Proby i był dla mnie naprawdę prawie idolem.
0: I to było zadziwiające zjawisko w sensie no, takiej niejednoznacznej estetyki, w której on się mieszczał.
1: On gdzieś koło szmiry stał chwilami, a potem w rock'n'rollu, a potem wielkim tym głosem Toma Jonesowym prawie wyśpiewywał jakieś ballady, no bardzo ciekawe.
0: Maria!
1: No tak, prawie tak samo.
0: I to mnie kręciło, mimo że ja byłem rock'n'rollowiec, jak taki PJ Proby zawył tę Maria tego Bernsteina, to
1: dlatego mnie kręcił na przykład Walker Brothers, kiedy oni też nie mieli nic sobie rock'n'rollowego poza piórami długimi, śpiewali smętne pieśni grubymi głosami, a mnie coś robiło to. No.
0: A nawet Righteous Brothers.
1: I znowu,
0: o czym my rozmawiamy, dziewczęta i chłopcy?
1: Posłuchajcie,
0: jak PJ Proby w 65 roku warczał.
1: No, warczał, śpiewał pięknie.

0: Dobra, uspokój się troszkę, ja rozumiem, Maria, poniosło cię. A teraz będzie nasze wspólne wspomnienie finalizujące, przypominanie 65 roku z jego wydarzeniami.
1: No, dokładnie to nie pamiętam daty, pamiętam, że to był listopad.
0: No jak to nie pamiętasz daty? Aha, że konkretnego tak, dnia, tak, ja tak. Też nie. Mhm. Jesień była tak.
1: To był listopad, w którym polscy biskupi napisali ów słynny list do biskupów niemieckich na przykład. Mm-hmm. To był listopad, w którym Bob Dylan ożenił się z Sarą Lowndes. I to, był listopad, w którym Cassius Clay znokautował Floyda Pattersona.
0: Otóż to. Otóż to.
1: Ale to były takie wydarzenia, które dzisiaj z perspektywy są ogromnie ważne.
0: Jeszcze ja bym chciał dodać, jeśli mówimy o listopadzie 65 roku, że Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu został prezydentem tego Zairu.
1: A to, że to Kuku to gdzieś mi ominęło, bo zawsze ja myślałem, że on jest po prostu Mobutu Sese Seko.
0: Nie, bo to w skrócie, tak na niego znajomi mówili Mobutu Sese Seko, a on się przedstawiał
1: Kuku.
0: Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu.
1: Dla kolegów po prostu Kuku.
0: No, ale to dla bliskich takich już. Co jeszcze go pamiętali?
1: No dobrze. I w tym listopadzie coś się wydarzyło takiego, co w pewnych określonych kręgach warszawskiej boemy młodzieżowej dziś jest wspomnieniem niezapomnianym.
0: Przyjechali w nylonowych futrach srebrzystych, co już było szokiem w krainie szarych raglanów, jesionek i kapelusików tyrolskich. Przyjechali i zagrali taki koncert. Ubrani byli koszmarnie. Mieli żółte, nonajronowe, obrzydliwe koszule i krawaty, bo takim kazał menażer. Myślałem, że będą w dżinsach, ale zagrali tak, że jak mi sandały spadły przy pierwszym kawałku, to już nigdy ich z powrotem nie nałożyłem do końca koncertu. A zaczęli, pamiętasz, jakim utworem? Ja pamiętam. I'm Crying.
1: I jeszcze pomyśl sobie, że w tym jednym roku, w tych 12 miesiącach zmieścili przynajmniej 5 numerów, które przetrwały wszystko.
0: The Animals, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, a spora grupa nieletnich.
1: No właśnie, rozdzwoniły się już telefony do nas z pytaniami, o kim mówimy, więc odpowiadamy. The Animals.
0: Ale w radiu niektórzy mówili po angielsku prawidłowo Animals.
1: Animals. No i teraz będą oni na zakończenie. Kiedyś to może opowiesz szerzej o tej o tak słynnej prywatce z Animalsami.
0: No
1: na
0: może,
1: Saskiej Kępie.
0: Do tego dojdzie.
1: Tak? A teraz na pożegnanie z tym wydaniem Maniany Nuevy 4 razy The Animals. Don't let me be misunderstood. Bring it on home to me. We gotta get out of this place. I panie i panowie, it's my life.

Z pamięci, mówię bez żadnej kartki, z pamięci i z pewną refleksją postanowiłem przypominać polskie piosenki. Ta pierwsza to była piosenka Jerzego Wasowskiego, śpiewana przez Ewę Bem i jej chciałbym poświęcić tę audycję. Mówię w pewnym sensie poświęcić, bo zajmę się trochę piosenkarstwem Ewy Bem, ale tym piosenkarstwem sprzed lat, które uważam za wspaniałe, historyczne, bo niewątpliwie na polskim rynku była to jedna z najbardziej widocznych, utalentowanych osób i to śpiewających w sposób nieosiągalny dla wielu innych. I z pewnym, nie chcę powiedzieć zażenowaniem, ale z pewną nostalgią patrzę, jak Ewa Bem w tej chwili w sposób, nie używając mocnych słów, dość nieszczery gratuluje jako przewodnicząca jury fałszującym dzieciom wystrojonym przez wizażystki w różne dziwne stroje po to, żeby zrobiły karierę. Nie wiem, co zrobiły. No jest mi trochę przykro. Jest mi trochę przykro, że Ewa Bem nie śpiewa już takich piosenek, jak śpiewała dawniej, a śpiewała piosenki piękne, trudne, ale jednocześnie takie, nad którymi warto się było zastanowić, a jednocześnie pełne prawdziwej muzyki, a czasem również pogody, tak jak ta.

przyjemnie było żyć do przodu w rytmie takiej piosenki. Chciałbym zwrócić uwagę na to, z jaką starannością Ewa dobierała swój repertuar kiedyś, bo teraz nic o jej repertuarze aktualnym nie wiem. To były piosenki pisane przez najlepszych kompozytorów, głównie przez ludzi czujących rytmy związane z jazzem, ale zdarzały się też piękne piosenki, które zresztą odnosiły sukces, pisane nie przez jazzmenów, a przez melodyków, do jakich zaliczam Piotra Figla. Piotr Figiel wspólnie z aktorem Andrzejem Zaorskim napisali dla Ewy Bem piosenkę, którą to piosenką Ewa Bem wygrała Opole. To było zaskoczenie dla wszystkich, bo konkurencja wtedy była ogromnie silna. Piosenka nie była porywająca, ale była bardzo ładna.

Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest w stanie się tak zasłuchać jak ja w takiej piosence, z tak pięknym tekstem, tak pięknie zaaranżowanej, z taką wspaniałą melodią. Nie wiem. Ja cały czas, to jest związane z moją naiwnością, wierzę, że żyją tacy ludzie, że nie jestem sam. I z tą nadzieją te piosenki nadaję, żeby na chwilę odetchnąć od tego bełkotu muzycznego, który ze wszystkich stacji, prawie ze wszystkich stacji do nas bije. No ale może to dlatego, że ja jestem... Nie, no nie jestem inny. Ja mam nadzieję, że takich innych jak ja jest bardzo wielu i że nie tylko są to osoby, przepraszam, starsze, ale również młodsze. Mój synek słucha na przykład Ewy Bem i Kabaretu Starszych Panów z uwielbieniem. Moja córeczka, która ma 8 lat, też. Ale po prostu trzeba im pokazać, że taka literatura muzyczna istnieje. Oj, chyba tak się trochę poczułem jak na lekcji, jakbym coś wykładał. Chciałem, jeśli wykładam, wyłożyć po prostu sprawę dobrego gustu. Nie ma dobrego gustu, jak się człowiek nie zapoznaje z literaturą, która świadczy o dobrym guście autora, kompozytora i wykonawcy. Taką wykonawczynią niewątpliwie jest Ewa Bem. Szkoda tylko, że mizży się do tych dzieci w TVN-ie teraz. Szkoda. Przykro mi bardzo. Ale już o tym zapominam, bo słuchamy na zakończenie pięknej piosenki Wojciecha Karolaka, trochę w innym nastroju niż ta poprzednia Jerzego Wasowskiego, ale też fantastycznej.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. W bielszym odcieniu bluesa, słuchaczki i słuchacze, wita Jan Chojnacki. Czy wiedzą Państwo, jakie jest najbardziej bluesowe w historii przysłowie czy porzekadło? Otóż moim zdaniem takim właśnie przysłowiem czy porzekadłem jest anglojęzyczne powiedzenie The Rolling Stones gather no moss, czyli toczące się kamienie nie porastają chem. Piękne i dosyć oczywiste. No i owo Rolling Stone, czy Rolling Stones w liczbie mnogiej, stało się też bardzo istotnym elementem ogólnie rzecz biorąc kultury masowej, bo przecież mamy po pierwsze, no oczywiście mamy The Rolling Stones, czyli zespół. Mamy także pieśni z tym związane, czy raczej pieśni, dzięki którym The Rolling Stones przybrali tę właśnie nazwę. No bo jest słynny blues Muddy'ego Watersa, Rolling Stone, jest pieśń Boba Dylana, Like a Rolling Stone, no i wreszcie jest jeden z najważniejszych, historycznie rzecz biorąc, do dnia dzisiejszego też ważny magazyn muzyczny Rolling Stone. To już pewnie Państwo się domyślają, że przewodnią ideą tego wydania pierwszego odcienia bluesa będzie właśnie owo hasło Rolling Stone. Zilustrujmy je na początek autorską wersją utworu Rolling Stone w wykonaniu Muddy'ego Watersa, rok 1950.
2: Well, I wish I was a catfish.

back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shown up there. Shown up there. Na swojej świetnej zresztą płycie z 2023 roku, na albumie Hackney Diamonds, The Rolling Stones wracają do utworu Muddy'ego Watersa, zresztą wykonując ten właśnie utwór w sposób bardzo zbliżony do oryginału. No, chociaż w oryginale Muddy Waters był absolutnie samodzielny. Grał na gitarze, śpiewał, a The Stones zaprezentowali to nagranie w swoim niezłomnym duecie, czyli na wokalu Mick Jagger i na gitarze Keith Richards. Rolling Stone Blues.

W niektórych recenzjach z albumu Hackney Diamonds zetknąłem się z taką ideą, że kończący tę płytę utwór Rolling Stone Blues może oznaczać, że to jest niejako pożegnanie Stonesów z fonografią i że być może to jest ostatni album, jaki nagrali. Sądzę, że nie jest to właściwe przewidywanie i obym się nie mylił. To hasło Rolling Stone i ta płyta Stonesów natchnęła mnie taką ideą, żeby powrócić do pewnego pomysłu, który już kiedyś zrealizowałem w pierwszym odcieniu bluesa, mianowicie do przypomnienia sobie i Państwu utworów wymyślonych przez Stonesów w wykonaniu innych artystów. Takim najbardziej naturalnym początkiem dla realizacji tego pomysłu wydaje się być Muddy Waters w repertuarze Stonesów. No to zdarzyło się w 1968 roku, kiedy to Muddy nagrał album zatytułowany Electric Mud, a na tym albumie znalazła się kompozycja Jaggera i Richardsa Let's Spend the Night Together.

0: po tej historycznej wersji Muddy'ego Watersa sprzed pół wieku przejdźmy do współczesności. Rok 2023. Ukazał się album zatytułowany Stone Cold Country, na którym to artyści ogólnie rzecz biorąc związani z kręgiem muzyki country prezentowali utwory Jaggera i Richardsa. Nie sądzę, żeby to była jakaś bardzo rewolucyjnie atrakcyjna kolekcja, ale jest tam przynajmniej jedno wspaniałe nagranie związane z kompozycją Jaggera i Richardsa z tytułem It's Only Rock and Roll, But I Like It. Wykonawcami tego właśnie utworu są dwa duety, Brothers Osborne i Warren Treaty. Myślę, że udało im się wtłoczyć nowe życie do starego numeru Stonesów.
1: If I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage, would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange?

Niezapomniany i nieoceniony Johnny Winter miał także w swoim repertuarze i koncertowym, i później uwiecznionym na płytach numer Jaggera i Richardsa. I to było słynne Jumping Jack Flash. Do tej pieśni powrócił Edgar Winter w 2022 roku, kiedy to realizował album poświęcony pamięci swojego słynnego brata. I właśnie na Jumping Jack Flash padł jego wybór. Tutaj w Johnny'ego Wintera wcielił się Phil X, kanadyjski gitarzysta i wokalista, który na co dzień występuje w zespole Bon Jovi. To on właśnie zastąpił w tej formacji Richiego Sambore w 2016 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Jumping Jack Flash we wspomnieniu Johnny'ego Wintera.

No i teraz znowu cofamy się w zamierzchłą przeszłość, rok 1971. King of Rock and Roll. King of Rock and Roll, czyli Little Richard, który właśnie tak zatytułował swój album w tym czasie i pomieścił na nim swoją własną wersję Brown Sugar. Zabawna wersja.

Grupa The Allman Brothers Band bazowała głównie na kompozycjach własnych, ale od czasu do czasu korzystała także czy to ze standardów bluesowych, czy też właśnie z dorobku znakomitości świata zewnętrznego. W 2003 roku na albumie Hitting the Note odnaleźliśmy kompozycje Jaggera i Richardsa Heart of Stone.

Duet Jagger Richards nie korzystał w zasadzie z pomocy innych artystów. To oni na zasadzie wyłączności dostarczali i dostarczają nadal repertuaru zespołowi. Ale zdarzały się też i zdarzają odstępstwa. Na albumie Exile on Main Street znalazł się utwór Ventilator Blues, do którego poza Jaggerem i Richardsem dopisano także ówczesnego gitarzystę zespołu, czyli Micka Taylora. Posłuchajmy nagrania tej właśnie kompozycji z udziałem Micka Taylora, ale główną firmującą to nagranie osobą jest pani Carla Olson, gitarzystka i przyjaciółka Micka Taylora.

współcześni artyści związani z nurtem rock bluesowym czy blues rockowym korzystają często z dorobku Jaggera i Richardsa, a zespół Blackberry Smoke wręcz w 2020 roku nagrał album zatytułowany Stone. Z tego zbioru wybrałem do tej właśnie audycji utwór I Got the Blues. Oto Blackberry Smoke w repertuarze Jaggera i Richardsa.

I raz jeszcze wracamy do kręgu muzyki country. Miranda Lambert zrealizowała w 2022 roku album zatytułowany Palomino. Znalazło się na tej płycie 15 nagrań, z których 14 to własne kompozycje pani Mirandy, ale znalazł się też jeden wyjątek. Z tym, że nie nawiązała tutaj Miranda wprost do twórczości Stonesów, ale do kompozycji Micka Jaggera z jego solowego albumu Wandering Spirit. Oto właśnie tytułowe nagranie z albumu Micka Jaggera w wykonaniu Mirandy Lambert.

Sięgnijmy teraz po mniej znanego wykonawcę, ale bardzo związanego z kalifornijskim rockiem i z kalifornijską boemą związaną z Tomem Waitsem. To przyjaciel Toma Waitsa, Chuck E. Weiss, w niewątpliwie oryginalnej wersji kompozycji Jaggera i Richardsa, Exile on Main Street Blues.

Jednym z nielicznych, czysto instrumentalnych numerów, które Stonesi pomieścili na swoich albumach, jest słynne 2120 South Michigan Avenue. W ich oryginalnym wykonaniu to nagranie trwa gdzieś około 3 minut z niewielkim hakiem. Natomiast Joe Louis Walker rozbudował tę właśnie kompozycję. Trwa ona 6 minut i pochodzi z albumu In the Morning, który Joe Louis Walker nagrał w 2002 roku.

ten przegląd kompozycji Jaggera i Richardsa interpretowanych przez innych wykonawców kończy Tina Turner swoją jakżeż wspaniale żywiołową interpretacją Let's Spend the Night Together. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To będzie jedno z najbardziej oryginalnych wydań bielszego odcienia bluesa. Niby utrzymane w znanej konwencji, którą stosuje od czasu do czasu, czyli cztery bluesowe longiery. Cztery na tyle długie, żeby zbudować dobrą dramaturgię na około 60 minut, czyli godzinę. Tyle, ile zazwyczaj mniej więcej trwa bielszy odcień bluesa. Tym razem usłyszymy cztery bluesowe longiery w wykonaniu jednego tylko wykonawcy, a będzie to grupa Cream. Marzec 1968 roku. San Francisco, stolica muzycznej rewolucji. W odległości od siebie zaledwie o kilkaset metrów działały wtedy dwie sale, które przeszły później do historii rocka. Jedna to kameralna Fillmore Auditorium, a druga to już gigant, Winterland Ballroom. Fillmore powstał na początku XX wieku i był takim miejscem dużych potańcówek. Mieścił niewiele ponad 1000 osób, no i można powiedzieć, dawał taki bezpośredni kontakt wykonawcom z publicznością. Natomiast Winterland był wielki. Zbudowany w 1928 roku, początkowo spełniał po prostu rolę krytego lodowiska, no a po przyjęciu przez Billa Grahama zmienił się w jedną z najważniejszych sal koncertowych Ameryki.

mogącą pomieścić 5,5 tysiąca widzów. Te przybytki muzyczne łączył jeden człowiek, Bill Graham, urodzony w Berlinie, ocalony z Holokaustu, emigrant z Niemiec, stworzył nowoczesny model koncertów rockowych. To on sprawił, że na jednej scenie spotykali się i mistrzowie starzy mistrzowie bluesa i młodzi, wówczas psychodeliczni buntownicy. Nie tylko był biznesmenem, nie tylko sprzedawał biletu. Tworzył też muzyczne wydarzenia, które no, poniekąd można powiedzieć nawet zmieniały historię. Między 7 a 10 marca 1968 roku Bill Graham zaprosił do obu sal zespół Cream. Cream zagrał wówczas 8 koncertów w ciągu zaledwie 4 dni. Wtedy chyba jednak nikt nie przypuszczał, że został zarejestrowany materiał, który stał się jednym z najważniejszych dokumentów koncertowych w historii rocka. Na oryginalnym albumie Wheels of Fire znalazły się tylko 4 nagrania z tego koncertu. Dopiero w 2026 roku specjalna edycja Wheels of Fire Complete odsłoniła niemal cały obraz tamtych niezwykłych wieczorów. I za chwilę posłuchamy w ramach 4 bluesowych longierów 4 najdłuższe improwizacje z tych właśnie koncertów. I będą to kolejno NSU, Stepping Out, Sweet Wine i Spoonful. Panie i panowie, przed państwem Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Cream.

0: Tak jest.
1: Right you are.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Zligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiaj wyjątkowy wigilijny barszcz. Przyrządziliśmy dla Państwa zabawną playlistę, która, mamy nadzieję, uprzyjemni Państwu świąteczne przygotowania.
0: A powiedz, byłaś w tym roku grzeczna?
1: To jest bardzo trudne pytanie.
0: Ale myślisz, że dostaniesz jakiś prezent, czy tak raczej obędzie się, jak mawiają niektórzy, wąglem?
1: To się jeszcze okaże, ale w związku z tymi dyskusjami na temat grzeczności rozpoczynamy piosenką najbardziej niegrzecznego Mikołaja z filmu Kroniki Świąteczne, który zresztą tak familijnie polecamy. I Kurt Russell w wyjątkowym wykonaniu utworu Santa Claus is Back in Town. Let's get this.

0: Yeah, I'm back.
1: To chyba moja ulubiona wersja Mikołaja i wierzę. A czy ty wierzysz w ogóle w Mikołaja?
2: Wierzę, nie mogę powiedzieć, że nie wierzę, bo jak powiem, że nie wierzę, to gdzieś na świecie umrze jakiś Mikołaj, a nie chcę mieć na sumieniu żadnego.
1: Wolimy nie mieć na sumieniu żadnego Mikołaja, dlatego też chcielibyśmy Państwu zaproponować kolejną piosenkę, równie niegrzeczną, być może nawet jeszcze bardziej niegrzeczną niż ta poprzednia, a będzie to utwór zespołu The Darkness. Nie wiem, czy Państwo pamiętają 2003 rok, ale był to chyba najpopularniejszy wówczas zespół rockowy na świecie, a przynajmniej u mnie w domu. W każdym razie zespół ten zaprezentował światu tuż przed świętami piosenkę zatytułowaną Christmas Time.

0: Mam ogromną słabość do The Darkness. Bardzo mi ich brakuje. Mógłby się w dzisiejszych czasach znowu pojawić jakiś zespół, albo The Darkness mogłoby się reaktywować, gdzie właśnie taka stylistyka by obowiązywała.
1: Świat jest ostatnio strasznie smutnym miejscem i przydałby się faktycznie zespół z tak dużą ilością energii.
0: A teraz będzie utwór, który jest właściwie takim utworem dla dzieci. Ale Bob Dylan postanowił wraz ze swoimi przyjaciółmi przerobić go na wręcz pijacką przyśpiewkę, ale warto posłuchać Bob Dylan w utworze Must Be Santa.

0: Czy myślisz, że Bob Dylan nagrywał tą piosenkę gdzieś w okolicach Moskwy, bądź na obrzeżach?
1: Właściwie muszą państwo wiedzieć, że Sosnowski ma taką teorię, że Bob Dylan i jego przyjaciele udali się na tygodniową imprezę do Rosji i tam też powstał ten numer. Ale to jest tylko jego teoria.
0: Bo musisz przyznać, że są tam pewne niemalże słowiańskie naleciałości, a ilość wypitego alkoholu podczas nagrania musiała być naprawdę duża.
1: Tak, warto też obejrzeć teledysk i tam też widać takiego ducha słowiańskiej
0: puszczy.
1: Chciałam powiedzieć coś innego, ale niech będzie puszcza, ale w każdym razie widać, że było nieźle na pewno.
0: Kolejną piosenką, która być może również była interpretowana w puszczy, będzie standard gospelowy, jedna z najpopularniejszych piosenek świątecznych w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w świecie anglosaskim, czyli Joy to the World. I to wykonanie, a wykonanie należy do rodzinnego zespołu The Pettersons ze stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych, to jest doskonały przykład na to, jak kolędować w gronie rodzinnym. The Pettersons, Joy to the World.

0: Kolędować w gronie rodzinnym i w gronie przyjaciół potrafi też Wynton Marsalis. I wraz ze swoimi przyjaciółmi i ze swoją córką Oni Marsalis nagrali własną wersję Winter Wonderland. I na przykład Sosnowski uważa, że jest to najładniejsza wersja tej piosenki w ogóle.
1: Tak, tak uważam. Zresztą posłuchajcie Państwo, jak ta młoda kobieta śpiewa w to sposób kompletnie bezpretensjonalny i w zasadzie z tak ogromną pewnością siebie, ja odnoszę takie wrażenie, jakie cechuje bardzo dojrzałe osoby.
0: Winter Wonderland.

0: Coś w tym jest, że Oni Marcelis śpiewa ten utwór prawie tak, jakby nuciła pod prysznicem, prawda?
1: No, to musiałby być bardzo elegancki prysznic, tak sobie to wyobrażam. Kolejną...
0: Dużą lekkością po prostu, o to mi chodzi.
1: Tak, tak, absolutnie się z tobą zgadzam, droga moja świąteczno-górecko. Kolejnym przykładem niemalże rodzinnego śpiewania będzie doskonale państwu znany zespół Terski Brothers, który w tym roku nie omieszkał poczynić dwóch piosenek świątecznych, a jedną z nich jest piosenka zatytułowana Dreaming of a Christmas with You.

A teraz będzie utwór z jednej z najfajniejszych płyt świątecznych polskich, w mojej opinii, czyli Czesław śpiewa Igrajkowie przyszłości, nagrodzona zresztą Fryderykiem w minionym roku. I ta płyta jest fantastycznym hołdem dla wszystkich dzieci, które chodzą do szkół muzycznych, bo musicie Państwo wiedzieć, że poza śpiewającym Czesławem występują tutaj tylko i wyłącznie dzieciaki i przygrywają. Utwór, który wybrałam, nosi tytuł Kiedyś to były święta, to dlatego, że jego sentymentalny, a jednocześnie naprawdę dowcipny tekst bardzo mnie bawi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości.

0: ja oraz rodzina cała.
1: Ponieważ to ty jesteś tutaj specjalistką od filmów, to zadam ci podchwytliwe pytanie. Jaki jest twój ulubiony świąteczny film?
2: Wiem, co chcesz usłyszeć, ale nie powiem tego.
1: Dlaczego nie powiesz? Czy jest to Kevin sam w domu?
2: Nie, tak naprawdę nie mam ulubionego świątecznego filmu, a ten film, o którym ty myślisz, to jest fajnym filmem, ale z czasem zaczęłam dostrzegać rzeczy, które jednak nie do końca mi się podobają, więc nie mogę powiedzieć, że jest moim ulubionym.
1: Bo zamiast serduszkiem zaczęłaś ten film oglądać za bardzo. Ze zbyt dużym natężeniem zaangażowania zdrowego rozsądku. Ja natomiast odnajduję w tym filmie bardzo dużo ciekawych elementów, a jednym z nich jest chyba najfajniejsza wersja podstarzałego rockmana, jakim jest Billy Mac. Oczywiście mówimy o filmie zatytułowanym Love Actually, a w filmie tym Bill Nighy wciela się w postać podstarzałego rockmana i piosenkę świąteczną wykonuje w ten sposób.
2: Przyznaję, że ten wątek podstarzałej gwiazdy rocka i jego menadżera jest jednym z najwspanialszych w tym filmie.

I tym magicznym sposobem, jak już jesteśmy w świecie popkultury, to znakomite Muppety zaśpiewają dla Państwa swoją wersję Jingle Bells, czyli Jingle Bell Rock.

0: Jingle Bell Rock.
1: W zeszłym roku doskonałą płytę świąteczną wydał Eric Clapton. Z tejże płyty pochodzi piosenka, właściwie klaptonowska interpretacja piosenki White Christmas.

A teraz będzie wokalistka, która została okrzyknięta w Wielkiej Brytanii najbardziej obiecującą wschodzącą artystką brytyjską, czyli Celeste, bardzo często porównywana zresztą do Adele. Jeszcze jej nie było w żadnej naszej audycji, ale na pewno obiecuję Państwu, że jeszcze się po nowym roku pojawi. A tymczasem jej świąteczny utwór A Little Love.

ponieważ jesteśmy już w tak brytyjskim klimacie, to ja zaproponowałbym króciutki przykład na to, jak Florence Welch, znana z zespołu Florence and the Machine, śpiewa piosenkę świąteczną. Have yourself a merry little Christmas.

Wracając troszeczkę do tematu takiej zmiany perspektywy z czasem, o której mówiłam przy okazji filmu Love Actually, to podobną taką refleksję miała 2 lata temu Miley Cyrus, nagrywając z Jimmy Fallonem swoją wersję utworu Santa Baby, w której zmieniła tekst. Dlatego bardzo serdecznie polecam dobrze się przysłuchać.

0: No i nie mogłoby się obyć bez kultowego utworu Last Christmas, który właśnie obchodził swoją okrągłą rocznicę.
1: Okrągła 35. rocznica.
0: W tym roku w ogóle wiele osób nagrywało swoje wersje, ale my postanowilibyśmy być przewrotni i zaprezentować Państwu ten utwór w języku polskim w wyjątkowym tłumaczeniu Google Translatora, który został wykorzystany przez Matyldę Damięcką w ramach działalności klubu komediowego. Bardzo serdecznie polecamy.

0: Ostatnią piosenką, którą zresztą chcielibyśmy się z Państwem dzisiaj pożegnać, będzie chyba moja ulubiona polska pastorałka, czyli Lulejże Lulej, wykonywana przez Ewę Bem i doskonale znana z pewnego niezwykle szczególnie interesującego i znanego filmu.
1: Jakoś tak dziwnie aktualne się miś teraz stał, mam wrażenie.
0: Tak, oczy odpadają non-stop temu misiu.
1: Temu misiu. I tym optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem, życząc wesołych i zdrowych świąt i tego, byśmy się w takim samym gronie za rok usłyszeli.
0: Życzymy Państwu wszystkiego dobrego i spokojnych świąt.
1: Z dziką przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Sosnowski
1: i Górecka.
0: Życzymy Państwu bardzo wielu prezentów pod choinką.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. W bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy i generalnie rzecz biorąc cały bluesowy i nie tylko bluesowy świat. Ta audycja jest wynikiem swojego rodzaju tęsknoty. Tęsknoty za wykonawcą, który kiedyś przyniósł mi wiele, wiele bardzo emocjonalnych wrażeń, zarówno jako solista, a może na początku przede wszystkim jako współzałożyciel fantastycznego kiedyś zespołu The Fabulous Thunderbirds. Mówię o współzałożycielu, czyli o Kimie Wilsonie, bo przecież drugim bardzo ważnym elementem twórczym The Fabulous Thunderbirds był Jimmy Vaughan. No, ale skoncentruję się na Kimie Wilsonie, którego kiedyś miałem okazję poznać i nawet porozmawiać z nim kilka godzin. I ta rozmowa utwierdziła mnie w przekonaniu, że mam do czynienia z człowiekiem, który żyje bluesem. I to jest taki wyraz mojej tęsknoty za tym, że Kim Wilson z rzadka dostarcza swoich własnych produkcji, a skoro one są tak rzadkie, to chciałbym sobie przypomnieć, a przy okazji także i Państwu, jego nagrania zrealizowane z innymi wykonawcami, dzięki czemu, jak sądzę, osiągniemy pewną rozmaitość, choć ta rozmaitość będzie utwierdzana obecnością harmoniki i głosu Kima Wilsona. Jedną z najnowszych realizacji Kima Wilsona wspólnie z innym artystą jest jego udział w albumie They Call It Rhythm and Blues. Płyta ukazała się w 2022 roku i jest filmowana przez Duke'a Robillarda. Znalazł się na tej płycie także utwór zatytułowany Tell Me Why, kompozycja Kima Wilsona, no i oczywiście tutaj Kim Wilson gra na harmonijce, śpiewa, no a towarzyszy mu Duke Robillard ze swoim zespołem.

przełom lat 80. i 90. to był okres największej świetności The Fabulous Thunderbirds, ale i nawet wtedy Kim Wilson znajdował czas i przede wszystkim znajdował uznanie wśród innych wykonawców, którzy zapraszali go do nagrań i koncertów. Wśród nich była także Bonnie Raitt, która jedno ze swoich nagrań z Kimem Wilsonem pomieściła na swojej koncertowej płycie zatytułowanej Road Tested. I Believe I'm in Love with You. To jest zresztą też kompozycja Kima Wilsona i oto jego duet z Bonnie Raitt.

Kim Wilson i The Fabulous Thunderbirds byli przez długi czas podporami słynnego klubu N-Tones w Austin w Teksasie. W tym klubie też tak naprawdę nabierał swojego doświadczenia muzycznego młody, wówczas ledwie 20-letni Teddy Morgan. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, który z biegiem lat przekształcił się bardziej w producenta muzycznego. On na przykład był odpowiedzialny za znaczną część ilustracji muzycznej do słynnego serialu Yellowstone, a wcześniej też produkował nagrania muzyczne Kevina Costnera, który, jak zapewne Państwo wiedzą, jest też zapalonym gitarzystą i wokalistą. Oto Teddy Morgan z albumu Louisiana Rain, rok 1996, no i oczywiście jest tutaj znaczący udział Kima Wilsona w utworze zatytułowanym Full Grown Man.

Połowa lat 90. Tak jak mówiłem, wtedy jeszcze The Fabulous Thunderbirds działają, no ale Kim Wilson udziela też się jako muzyk towarzyszący innym artystom i oto na albumie zatytułowanym Bag Full of Blues, rok 1995, to jest płyta firmowana przez słynnego bluesowego perkusistę Williego Big Eye Smitha, znalazło się nagranie zatytułowane Believe Me, w którym usłyszą Państwo oczywiście Kima Wilsona.

Legenda bluesa, czyli Jimmy Rogers, w ostatnim roku ubiegłego stulecia zrealizował album zatytułowany Jimmy Rogers All Stars. Płyta nosiła prosty tytuł Blues, Blues, Blues. Zaprosił Jimmy Rogers do nagrania wielu słynnych artystów z Ericiem Claptonem, Jeffem Healy'em, Robertem Plantem i Jimmy Page'em na czele, a w zespole mu towarzyszącym brał udział również Kim Wilson. Posłuchajmy teraz Jimmy'ego Rogersa i jego All Stars z Kimem Wilsonem. No a poza Kimem usłyszymy tu także znanych Państwu zapewne artystów, czyli Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Don't Start Me Talking, słynny numer Jimmy'ego Reeda w wykonaniu Jimmy'ego Rogersa, jego All Stars, no i też z udziałem Kima Wilsona.

Rok 2001. Odeta, jedna z wielkich dam muzyki, która, jak sądzę, wtedy jeszcze tak się nie nazywała, ale dzisiaj byłaby uważana pewnie za taką królową Amerykany. Odeta oddała hołd wielkiemu twórcy muzyki amerykańskiej, czyli Led Bellemu, realizując album zatytułowany Looking for a Home w podtytule Thanks to Led Belly. Na tej płycie znalazło się także nagranie, w którym uczestniczył Kim Wilson. To jedna z najbardziej znanych chyba kompozycji Led Bellego, czyli How Long. Oto Odeta, a w tle Kim Wilson.

Gigant bluesowej gitary Ronnie Earl wielokrotnie korzystał ze współpracy z Kimem Wilsonem, zarówno jeśli chodzi o jego wirtuozerię harmonikową, także Kim Wilson udzielał się wokalnie na płytach Ronniego Earla, a ja z tego ich wspólnego dorobku wybrałem, no, można powiedzieć, swojego rodzaju standard Waltera Jacobsa Blue and Lonesome, który znalazł się na albumie Ronnie Earl and Friends. Wśród tych przyjaciół także Kim Wilson.

Podobnie jak Kim Wilson, utalentowany gitarzysta Kirk Fletcher też jakoś nie może znaleźć sobie na stałe miejsca, w którym by mógł ogłosić światu: okej, to ja i mój zespół, tylko rzuca go od czasu do czasu w różne rejony, chociaż czasami też nagra coś pod własną firmą. W 2004 roku Kirk Fletcher nagrał album zatytułowany Shades of Blue i zaprosił do udziału w nagraniu także Kima Wilsona, który zaśpiewał i zagrał z Kirkiem Fletcherem w 6 nagraniach. Z tej płyty usłyszymy teraz Eddiego Taylora, Bad Boy.

Wspominałem, że spotkałem i rozmawiałem dłużej z Kimem Wilsonem podczas jego pobytu w Polsce na festiwalu bluesowym w Gdyni. Odniosłem wówczas wrażenie, że Kim Wilson tęskni za częstszą współpracą z Jimmy Vaughanem i tęskni za tym czasem, kiedy on i Jimmy Vaughan stanowili o potędze The Fabulous Thunderbirds. No, te ich kontakty od czasu do czasu zdarzają się i mam nadzieję, że jeszcze będą się zdarzać, a ja chciałbym przypomnieć wspólne nagranie Kima Wilsona z Jimmy Vaughanem i innym teksańskim znanym gitarzystą, czyli Omarem Kentem Dykesem. To jest fragment albumu poświęconego twórczości Jimmy'ego Reeda. Płyta nosiła tytuł On the Jimmy Reed Highway. I z tej płytki wiązanka dwóch chyba najbardziej znanych numerów Jimmy'ego Reeda, czyli Baby What You Want Me To Do i Bright Lights Big City. Grają Omar Kent Dykes, Jimmy Vaughan i Kim Wilson.

Kanadyjski bluesman J.W. Jones to osobowość w kanadyjskim bluesie bardzo znacząca, laureat wielu kanadyjskich Blues Music Awards. Także, co jest może mniej istotne z punktu widzenia blues fana czy blues fanki, ale to jest postawny mężczyzna i udziela się także jako model, model modowy, ale też jest świetnym bluesmanem. Na jego płycie Bogart's Bounce w 2002 roku wydanej jest też kilka nagrań, w których słychać Kima Wilsona. Jedno z nich nosi tytuł Blind Date Woman. J.W. Jones z zespołem i z gościnnym udziałem Kima Wilsona.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku nagranie Kima Wilsona ukazało się na albumie podsumowującym poniekąd działania znanego australijskiego muzyka okołobluesowego, czyli Asha Grunwalda. W 2019 roku ukazał się album Mojo Asha Grunwalda, na którym Kim Wilson pomieścił swój duet z Mahalią Barnes zatytułowany Trouble's Door. I used to throw stones.

Ciekaw jestem, czy zatęsknili Państwo wspólnie ze mną za jakąś solową realizacją Kima Wilsona po wysłuchaniu jego podróży w czasie w duetach różnych i różniastych, ale zawsze bluesowych. Na zakończenie tego spotkania z jego harmonijką, z jego głosem, kolejny jego duet z słynnym artystą, czyli z Peterem Framptonem, który podkreślił swoją bluesową przynależność w 2019 roku, prezentując światu album zatytułowany prosto All Blues. I z tej płyty na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Peter Frampton z Kimem Wilsonem, jednym z najsłynniejszych bluesów w historii. I just want to make love to you. Do rychłego usłyszenia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, tradycyjnie już tak jak wszyscy Państwo wiedzą od 40 paru lat, ale tym razem absolutnie nietypowa sytuacja. Takich nietypowych sytuacji było w Bielszym odcieniu bluesa kilkanaście, ale ta wykracza poza wszystkie dotychczasowe standardy z dwóch podstawowych względów. Pierwszy wzgląd taki, że mamy gościa, no to też niby nic niezwykłego, ale że to nie jest gość, który w większości z Państwa mógłby samym swoim imieniem i nazwiskiem od razu coś powiedzieć, a jest niezmiernie istotny dla tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu muzycznym polskim. A druga bardzo istotna sprawa to materiał, który gość ze sobą przyniósł, który też jest czymś absolutnie odstającym od standardu fonografii polskiej współczesnej. Mianowicie to będą dwie płyty składające się na jeden konceptualny album, które to dwie płyty zostaną zaprezentowane w dwóch audycjach Bielszego odcienia bluesa i to jest właśnie ta pierwsza. I teraz, żeby już Państwa dłużej moim wywodem nie niepokoić, zapraszam do wysłuchania pierwszego nagrania z tej płyty, a kiedy wybrzmią ostatnie takty tego utworu, przywitamy się z gościem.

0: Tytuł tego utworu brzmi Come Love, a wykonawcy, no niby Państwu znani, bo i Magda Piskorczyk, i Maciej Sobczak to artyści, którzy wielokrotnie na antenie radia Baobab i w pierwszym odcieniu bluesa się prezentowali. Ale jest też człowiek odpowiedzialny za to nagranie, za powstanie tego nagrania, za powstanie całej płyty. Nazywa się Maciej Kręcy. Cześć Maćku, dzień dobry.
1: Witam pana redaktora i witam słuchaczy.
0: I słuchaczki.
1: I słuchaczki.
0: To bardzo ważne.
1: To niezwykle ważne.
0: Otóż Maciek Kręcy być może jest państwu znany z zupełnie innych okoliczności, bowiem jeżeli chodzą państwo na koncerty i obojętnie, czy to są koncerty bluesowe, czy koncerty rockowe, a nawet koncerty filharmoniczne, to mogą się państwo zetknąć z ekipami, które na swoich uniformach służbowych mają piękny napis Woody's. I co dalej?
1: Woody's Backline.
0: Woody's Backline. No i właśnie, Woody's Backline to jest dziecko Maćka Kręca. Maćku, musisz się teraz troszkę otworzyć przed naszymi słuchaczkami i słuchaczami i opowiedzieć o sobie, bo ja mam ogromny problem, żeby cię jednoznacznie określić, scharakteryzować. Bo jesteś z jednej strony właśnie szefem wielkiego biznesu, dzięki któremu odbywają się w Polsce najwspanialsze koncerty, a z drugiej strony no, okazuje się, że jesteś muzykiem. I co może jeszcze ważniejsze, jesteś fanem muzyki. I teraz jak to wszystko razem można połączyć, żeby jednoznacznie określić Macieja Kręca?
1: To właściwie trzeba byłoby chyba tę kolejność nieco odwrócić, czyli najpierw byłem i pozostałem fanem muzyki i powiem tak, że dobrej muzyki. Bez względu na to, jakby czy jest to muzyka jazzowa, czy bluesowa, czy rockowa, coś jest dobre lub nie. I to tak naprawdę to mnie w muzyce interesuje. Jakiś pomysł, coś oryginalnego, czy warsztat wykonawczy, czy jakiś pomysł artystyczny, to jest to, co mnie ciekawi.
0: Powiedziałam o tym, że jesteś też sam muzykiem. Czy to jest absolutne samouctwo, czy też jesteś kształconym muzykiem?
1: Ja skończyłem szkołę podstawową muzyczną na fortepian. Potem byłem też w studium wychowania muzycznego w Poznaniu, w klasie wychowania muzycznego. Pracowałem przez 2 lata w szkole podstawowej ucząc muzyki. Dawne, stare czasy. Przepiękne w ogóle
0: czasy. To wszystko
1: czasy.
0: Poznań?
1: W Poznaniu, Poznań. Tak. I w ogóle bardzo mi o to wspominam, bo pamiętam, to wtedy jeszcze były czasy, kiedy miałem 20 kilka lat. Chodziłem w podartych spodniach, miałem długie włosy, grałem na gitarze. Prowadziłem zespół muzyki dawnej. Kiedy go zakładałem w szkole podstawowej w dzielnicy Dębiec, która nie słynie z tego, że jest kurortem i nie jest łatwa tam też, bywa tam też niełatwa młodzież, to zakładałem ten zespół w szkole i pani dyrektor kazała mi się puknąć w głowę, mówi, kto tu będzie na tych fletach grał. Okazało się, że tak udało nam się zarazić, że było 40 parę osób, które po prostu nie dało się już pracować, bo było ich zbyt wielu i po krótkim czasie taką metodą nauki podawania nut ręką Zoltana Kodaja okazało się, że po pół roku dzieciaki, które kompletnie zero, były w stanie zagrać godzinny koncert i to z całkiem takimi fajnymi miniaturkami. Także no.
0: Ale już dla tych, którzy mają na co dzień z tobą coś wspólnego teraz, raczej jesteś kojarzony z jednym instrumentem, czyli albo z gitarą basową, albo z kontrabasem.
1: Tak, i to jest jakby kolejna sprawa, czyli no ponad 30 lat współpracy z kolegami z zespołu Blues Flowers.
0: Blues Flowers, no właśnie, dziewczęta i chłopcy, jak dobrze poszukacie po naszej ramówce, to z pewnością będziecie mogli odnaleźć jeszcze naszą dosyć wiekową audycję poświęconą w całości płycie Blues Flowers. A ty tam grałeś?
1: Grałem, tak.
0: No właśnie. Czyli możecie sobie odnowić historyczne dźwięki wydobywane przez Maćka Kręca z gitary basowej, ale teraz jest współczesność, rok 2022 i właśnie ten utwór Come Love, który przed chwilą wybrzmiał, to jest kompozycja Maćka do wspólnie zrealizowana z
1: Maćkiem Sobczakiem.
0: Maćkiem Sobczakiem.
1: Tak. Myśmy to pisali, ja może powiem dwa słowa, bo to też często ludzie mnie pytają, jak to było realizowane. No więc, że tak powiem, każdy utwór to jest trochę inna historia, natomiast ponieważ to trwało w ogóle, bo nagrywaliśmy półtorej roku, 15
0: ale
1: miesięcy.
0: Ale wiesz co, to do samej całej płyty przejdźmy za chwilę, dobrze?
1: Natomiast chciałem powiedzieć tylko tak.
0: O tym numerze.
1: O tym numerze to jest zwykle tak, że ja robiłem pewne szkice, taki skrypt, dotyczący tego, jakbym to chciał, jakie emocje, jakie relacje i albo pewne zwroty, pewne fragmenty jakby były już z góry narzucone, albo szukaliśmy z Maćkiem pewnych rozwiązań. Maciek no, jest bieglejszy, jakby bardziej naturalnie potrafi, na czym mi bardzo zależało, mówić i pisać po angielsku, dosyć poetycko to robi, co jest, no nie jest łatwą sztuką i Maciek tu mi bardzo, bardzo pomógł, no i jakby pomógł trochę wyrazić to co chcieliśmy powiedzieć, to co ja chciałem powiedzieć, czy do czego dochodziliśmy wspólnie.
0: A kto wpadł na pomysł, na ideę, żeby Magda Piskorczyk zaistniała w tym numerze?
1: Ten duet to mi chodził, ojej, od kilku ładnych lat, jeszcze z czasów, kiedy pracowałem jako menadżer z Hot Water. I wtedy już myślałem, jakby to było fajnie, żeby te głosy połączyć, one są głębokie, one są wyjątkowe kompletnie. Jakby to było, gdyby one zabrzmiały razem. Tylko nie było jakby płaszczyzny muzycznej, nie było też może jakichś okoliczności takich, które by dały nam trochę swobody. A tutaj się okazało, że jest taka możliwość. Zaproponowałem to jednej i drugiej osobie. Magda się zgodziła bardzo chętnie.
0: Bo ten utwór, proszę Państwa, otwiera no właśnie owo niezwykłe przedsięwzięcie, o którym mówiłem w tak zwanym słowie wstępnym, czyli o takim konceptualnym albumie dwupłytowym, który nosi tytuł Blues Super Session. A w podtytule, czy też odwrotnie, czyli tytuł zasadniczy to jest Brothers and Friends, a podtytuł Blues Super Session. I to jest zrealizowane marzenie życia Maćka Kręca, o którym szerzej będziemy mówili za chwilę, bo teraz prosimy nastawić uszu. Utwór, który zdradził mi już Maciek, jest dla niego chyba najistotniejszym produktem, w którego tworzeniu uczestniczył.
1: Color of his skin.
0: Color of his skin.

0: Color of His Skin, ponownie muzyka Maciej Kręc, ale słowa, proszę Państwa, James Brearley. Być może ci, którzy oglądają od czasu do czasu igrzyska telewizyjne, muzyczne, coś będą kojarzyć, ale przybliż jednostkę nam.
1: Wspomnieliśmy na samym początku rozmowy, że jakby zajmuję się jakby pracą przy takich projektach i między innymi też przy pracą przy show telewizyjnych, takich jak Must Be The Music, czy Voice of Poland, czy Voice Senior. I tutaj jakby dochodzimy do momentu, w którym został zauważony James. To jest Brytyjczyk, który trafił do Polski. Oczywiście, jak to w wielu przypadkach się zdarza, zakochawszy się w przepięknej Słowiance, mieszka pod Warszawą. Pracuje jako tłumacz i jako nauczyciel języka angielskiego.
0: A jednocześnie fan muzyki.
1: Jednocześnie fan muzyki i jednocześnie, jak słychać, osoba, która po prostu przepięknie śpiewa. Mało tego, James ma ogromną erudycję, taką kulturę słowa i sam pisuje. Ten utwór jest poświęcony, może nawiązuje, tak bym powiedział, to nie jest precyzyjnie opowiedziana historia, ale nawiązuje do ostatnich takich oficjalnie zarejestrowanych linczów na tle rasowym na południu Stanów Zjednoczonych. To konkretnie jest taka słynna sprawa Emmetta Till'a, który to 17-letni młody człowiek, nie popełniwszy żadnego przestępstwa, po prostu nie zachował się zbyt kulturalnie, bo po prostu zagwizdał na białą kobietę w sklepie w miejscowości Money, Mississippi i został ukarany w ten sposób, że jej mąż wraz ze swoim krewniakiem wyciągnął go w nocy z domu jego dziadków, po czym po kilku dniach strasznych męk po prostu go zamordowano. To była słynna sprawa, ponieważ ci ludzie nie zostali skazani przez sąd stanowy. Dopiero apelacja FBI po iluś latach, po artykułach spowodowała, że jakby do tej sprawy powrócono. Ta sprawa ma też taki aktualny akcent, ponieważ prezydent Joe Biden wydał takie rozporządzenie, nie wiem, czy to jest ustawa, w każdym razie ona ma, jest imienia Emmetta Till'a i uznaje oficjalnie lincze na tle rasowym jako przestępstwo federalne, ścigane jakby z urzędu. I to jest zupełnie jakby świeża sprawa. Te sprawy są dla mnie bardzo ważne. Ja tę historię im dokładnie opowiedziałem, ze szczegółami.
0: A James ubrał to...
1: Najpierw opowiedziałem to tą Maćkowi Sobczakowi. Zaczęliśmy to pisać. Właściwie ten tekst powstał już. Ale zależało mi bardzo, szczególnie ponieważ też moi znajomi ze Stanów Zjednoczonych mówili, że ten utwór być może, bo im się już muzycznie podobał, że może go też skierują do radiostacji w Stanach Zjednoczonych. I zależało mi na tym, żeby to było bez zarzutu językowego jakiegokolwiek, żeby to było zrozumiałe.
0: To się słyszy, że James nadaje jako native speaker inny wymiar temu tekstowi.
1: I po prostu nie chcieliśmy tutaj sobie pozwolić na żadne tutaj błędy i poprosiliśmy tutaj przy pomocy Maćka Pruchniewicza, czyli pierwszego gitarzysty Hot Waters sprzed wielu, wielu lat, który ma swoje studio tutaj za Łuski, niedaleko pod Warszawą i który współpracuje z Jamesem. Czy mógłby nam pomóc znalezienie? I on mówi, ja gram z Jamesem, to jest native, to jest mało tego, to jest człowiek, który jest zainteresowany literaturą i mówi, on z pewnością to dobrze zrobi. No i poprosiliśmy go, żeby on jakby spojrzał na ten tekst. I on, niezwykle wrażliwy człowiek, i on się bardzo tą historią przejął. Ona jakoś go poruszyła osobiście i on mówi, czy nie obrazilibyście się, gdybym ja to napisał raz jeszcze? I to nie dlatego, że to jest złe, co zrobiliście, ale dlatego, że chciałbym to opowiedzieć sam. Mhm. Oczywiście, bardzo proszę. James jest osobą już starszą. Jak słucham tego, co on tam zrobił, to mam takie wrażenie, jakby dziadek wziął swojego wnuka, usiadł z nim na ganku i opowiedział mu historię, która wydarzyła się w wiosce obok, czy w miejscowości obok. Przed laty, która go poruszyła, która była ważna, to są te prawdy życiowe, które wnukowi dziadek chce przekazać. To, że on napisał tekst, to była jedna sprawa, a druga sprawa to, że on to zaśpiewał. A zaśpiewał dlaczego? Wstępnie miał to zaśpiewać Maciej Sobczak. ale napisał ten tekst dość gęsto i mieliśmy problem z frazowaniem. Jak to, jak ten tekst ułożyć do ten utwór jest dosyć taki monotonny i on musi mieć jakby, ten rytm musi być bardzo dobrze przekazany, żeby to nie było po prostu nudne. W warstwie instrumentalnej tam nie dzieje się bardzo dużo.
0: Taka transowa, tak jest.
1: Poprosiliśmy Jamesa, żeby po prostu, czy mógłbyś nam to zafrazować, zaśpiewać tak, jak ty czujesz, że ten podział tam jest naturalny. No i jak przysłał nam to nagranie, to mówię, przepraszam Maciej, ale jesteś zwolniony.
0: Zaakceptował, jak rozumiem.
1: Absolutnie nie oponował.
0: Jesteśmy zatem już na drugim stopniu zaawansowania w poznawaniu dzieła zatytułowanego Brothers and Friends i tych przyjaciół będzie więcej, bo album na dwóch płytach w sumie pomieścił aż 17 nagrań. O tym, jak ci następni przyjaciele byli pozyskiwani, czy też sami się zgłaszali do produkcji tego materiału, Maciek Kręco opowie nam za chwilę, a teraz posłuchajmy nagrania numer 3.
1: Cheerful.

0: To trzecie nagranie z albumu Brothers and Friends Maćka Kręca, Cheerful tytuł. Słyszymy znowu głos kobiecy, ale tym razem nie jest to Magda Piskorczyk, tylko tutaj szczerze od razu powiem, że po raz pierwszy usłyszałem Debbie Rood. Tak. Opowiedz coś, Maćku, więcej. Jaką metodą Debbie trafiła do studia i na twoją płytę?
1: Tutaj nam wchodzi wątek kalifornijski. Wątek kalifornijski wziął się stąd, że jakby poprzez przyjaźń z Bartkiem Szopińskim.
0: Macie dobre wibracje.
1: Tak jest, z kalifornijskim bluesmanem, harmonikarzem Johnem Cliftonem. John jest, myślę, w Polsce dosyć rozpoznawalny, ponieważ kilkakrotnie tutaj występował. Przyjeżdżał na koncerty do Europy.
0: No i zaistniał na płycie Smooth Gentleman, prawda?
1: Tak.
0: Właśnie dzięki współpracy z Bartkiem Szopińskim.
1: Tak jest. I to w ogóle też John Clifton jest z Fresno w Kalifornii i tam też jest nasze wspólne zaprzyjaźnione studio. Mówię wspólne zaprzyjaźnione, wspólne z Bartkiem Szopińskim, ponieważ tam też Made in Cali powstała płyta Boogie Boys. Mm-hmm. I John Clifton też produkował, zresztą też produkował Smooth Gentleman ostatnie, ale to z kolei przyjeżdżał tutaj do Polski i tutaj nadzorował jakby produkcję. Szukałem żeńskiego głosu, takiego, który byłby naturalny i który miałby ten kantrowy feeling. Nie miałem w gronie swoich bliskich znajomych nikogo, kto by dysponował taką barwą, takim feelingiem. Poprosiłem Johna o pomoc, czy on zna kogoś. I on zaproponował Debbie Rood. Okazało się, że Debbie prowadzi szkołę muzyczną i wokalistyczną we Fresno, a wcześniej przez wiele lat śpiewała chórki w Nashville. To nie były jakieś duże rzeczy, ale pracowała tam.
0: Ale nasiąknęła, tak.
1: I ja myślę, że to, że ona wie, o czym śpiewa, to sądzę, że słychać w tym nagraniu.
0: Zrobiła jednocześnie to jest taki sygnał tego, jak rozmaity materiał jest na tej płycie, prawda?
1: To prawda.
0: Włączył nam się troszkę w klimat nasz warszawski, podwarszawski, bo właśnie przechodzi nad studiem burza, ale nam być może doda to jeszcze dodatkowego waloru w żywym kontakcie z Maćkiem Kręcem, bowiem dochodzimy do, skoro już padło odniesienie się do country music, to w tej rozmaitości stylistyki, pulsu i kołysania na tej płycie znajdujemy coś, co sam tytuł sugeruje, czyli odniesienie do takiej zabawowej sytuacji typowo amerykańskiej.
1: Tak, barn dance, tak.
0: Barn dance, czyli no, wielka stodoła,
1: tak.
0: Kapela w jednym końcu, bufet w drugim, a na środku, na klepisku chałupce
1: i one są tak specjalnie zrobione, bo to jest pewien układ. Zawsze to widzimy często w filmach, prawda, że w tych knajpach kantrowych ludzie w tych wysokich butach tańczą wspólnie. To jest jakby takie i podskoki, i pewne tam ruchy charakterystyczne. Jest zawsze jeden prowadzący, a pozostali jakby tańczą razem z nim. Trochę taki amerykański kantrowy aerobik, ale to ma swój klimat, uważam, i też to widziałem na żywo w Stanach Zjednoczonych, więc jakby zrobiło to wrażenie.
0: I tu znowu mamy native speakera, chociaż przecież James
1: jest Brytyjczykiem.
0: Nie wiem, czy on kiedyś
1: tańczył bandes,
0: tak, ale
1: zrobił wiarygodnie.
0: Sami zresztą Państwo się za chwileczkę przekonają, że brzmi tak, jakby nigdy nie wychodził z tego typu zabaw. Czyli słuchamy teraz czwartego numeru na płycie, Barn Dance, James Brearley. No i oczywiście stały skład towarzyszący artystom na tej płycie, o którym to składzie Maciek Kręc opowie za parę minut.